0: take 92.7 FM CKJS wherever you want with the iHeartRadio app. Download the app for free in your app store today. Search iHeartRadio.
1: Dzień dobry, Polsko. To znowu my.
2: 3, 2, 1, start.
3: Radio Polonia Winnipeg. Polski głos w Manitobie. Nadajemy z samego środka Kanady na fali 92 i 7 FM. W niedzielę od 14.30 do 17.00. Jesteśmy programem pełnym najlepszej pozytywnej radiowej energii pod kanadyjskim niebem. Na naszej antenie stawiamy na fajną muzykę, polonijne informacje i całe mnóstwo wywiadów. Prezentujemy Polonię, promując polskie imprezy, wydarzenia kulturalne, będąc zawsze blisko słuchaczy. Blisko Polonia. Radio Polonia Winnipeg. To polski głos w Manitobie. Na fali 92 i 7 FM. Twoje radio na preriach Kanady.
4: Tak, halo, tu Radio Polonia Winnipeg, które nadaje prosto z serca Manitoby. Witamy wszystkich Polaków w Winnipeg w Kanadzie i na całym świecie, gdziekolwiek bije polskie serce.
5: Piękny dzień dzisiaj mamy, serdecznie zapraszamy do słuchania naszego radia prosto z Kanady.
4: Tak, za oknem słońce świeci, niebo rozciąga się w najpiękniejszym odcinku błękitu, a drzewa, no cóż, stały jak stały i są już troszeczkę bardziej zielone. I my wiemy, że ten dzień będzie wyjątkowy, bo to niedziela.
5: Tak, i jak zawsze w niedzielę wita was Radio Polonia.
4: Tak, za mikrofonami radiowe duo
5: Sabina Lemans
4: i Irek Lemans. My nie boimy się żadnych tematów, a ciekawostki i dobre humory mamy zawsze w zanadrzu. A nad wszystkim czuwa nasz czarodziej dźwięku, Justin Pangan. Maganda hapon, my friend.
6: Maganda hapon, dzień dobry.
4: Tak, Justin potrafi, no taki, nie, nawet najbardziej niesforą technikę potrafi ukiełzać.
5: O tak, jest naszym najlepszym DJ-em. A my bardzo serdecznie witamy w ten piękny dzień. Mamy nadzieję, że ten czas spędzicie z nami w dobrych humorach, dowiecie się czegoś ciekawego.
4: No ja bym zaproponował, żeby chwycić coś chrupiącego, zrobić sobie przerwę od codzienności, a my zajmiemy się resztą. Zostańcie z nami, bo tu nigdy nie jest nudno w Radiu Polonia Winnipeg.
5: Tak, tak, mamy jak zawsze nadzwyczajnych gości.
4: Tak, przypomnijmy teraz, Sabino, gdzie nas można słuchać?
5: Tutaj w Winnipegu i okolicach w radiu na 92,7 FM.
4: W internecie na stronie rozgłośni cks.com.
5: I na Facebooku. Tutaj jesteśmy, stąd machamy. Tu można oglądać nasze studio. Radio Polonia Winnipeg, Manitoba.
4: Zapraszamy do słuchania naszej audycji. Przypominamy, że wielu osób wspiera audycję Radio Polonia. Do naszego grona sponsorów ostatnio doszło Polskie Towarzystwo Soku Saint Boniface oraz Klub Seniora.
5: Winnipeg, Polski Klub Seniora. Bardzo serdecznie pozdrawiamy nowych sponsorów i bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają ten polski głos z Manitoby.
7: Reklama. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą.
8: Program Radio Polonia sponsorują polskie firmy POL Construction i pan Józef Kubała, Advanced Environmental Services i pan Ryszard Czajka, Gutowski Motors i pan Zdzisław Gutowski, Jamno Constructions i pan Zbigniew Ościak. Oprócz firm, Radio Polonia sponsorują też polskie sklepy. Anna Family Store i pani Anna Nabrzeska. Sklep meblowy Lord Selkirk Furniture i państwo Kazimiera i Andrzej Gajdamowicz. Sklep Polsat Center i pan Mirek Książkiewicz. Sklep jubilerski Golden Hand Jewelry Czesław i Paul Szurlej. Act Management Accounting i księgowy pan Artur Olszewski. Sklep mięsny M&S Meat Market i pan Jan Leszczyński. Seven Oaks Dental Center i dentysta dr Tomasz Sposob. Firma Breathe Easy Eco Solutions i pan Marek Kucen. Firma produkująca alkohole Baltic Brothers Crafted Infusions, Bernard i Martin Pacak. Firma Reliance Home Comfort i pan Jarek Klimek. Były firmy, były też sklepy. Radio Polonia też sponsorują polonijne organizacje. Królewski, polsko-kanadyjski, Legion numer 246. A program, który właśnie słuchacie, administruje Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Winnipeg.
4: Tak, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Pozdrawiamy wszystkich naszych druhów, którzy właśnie zakończyli zebranie miesięczne w siedzibie Sokoła przy 717 Manitoba. Myślę, że wszyscy wstali i dojechali po wczorajszej zorbawie.
5: O tak, zorbawa była taka, że nogi same skakały do tańca.
4: Tak, a teraz nie o zorbawie, o zorbawie będziemy mówić później. Proszę Państwa, co w programie? Sporo emocji, wzruszeń, sportowych analiz, kultury i historii. Poznajcie naszych niezwykłych gości i ich opowieści.
5: Tak, pierwszym naszym rozmówcą, a Państwa gościem będzie Włodzimierz Kuba Staszak. To społecznik i działacz patriotyczny z Polski, z Kalisza, znany przede wszystkim jako pomysłodawca i organizator corocznej pielgrzymki z ziemi polskiej do włoskiej na Monte Cassino. No właśnie, jak było na Monte Cassino w tym roku? Jak wyglądała wyprawa? Jak wyglądały uroczystości z okazji 81. rocznicy bitwy pod Monte Cassino? To wszystko widział i o tym opowie Włodzimierz Kuba Staszek. To nie tylko lekcja historii, ale także głębokie refleksje nad bohaterstwem żołnierzy II Korpusu Polskiego, którzy pod dowództwem generała Andersa zdobyli jedno z najtrudniejszych wzgórz II wojny światowej. Kuba podzieli się z nami nie tylko wspomnieniami, ale też wrażeniami, emocjami towarzyszącymi tej podróży w przeszłość wśród weteranów, harcerzy i młodzieży z całego świata.
4: Z Kalisza przeniesiemy się do Szczecina, bo tam czeka na nas telefon Rafał Cembrzyński, nasz przyjaciel. Nie tylko kibic w krwi i kości, ale też świetny obserwator polskiej sceny piłkarskiej. Z Rafałem porozmawiamy o zakończonym właśnie sezonie Ekstraklasy. Kto okazał się czarnym koniem rozgrywek, kto zawiódł oczekiwania, a kto w spektakularny sposób wywalczył awans lub utrzymanie. Jakie zmiany czekają ligi i kluby, którzy zawodnicy błyszczeli formą, a komu przydałyby się przerwa na przemyślenia. To podsumowanie sezonu, którego nie można przegapić, także jeżeli nie jesteście zagorzałymi fanami futbolu, to nie wiem.
5: No, nie jestem.
4: Jesteś. Dobrze, co? Ze Szczecina gdzie się przenosimy?
5: Do Brazylii?
4: Do Brazylii. Prawdopodobnie, bo to jeszcze nie jest pewne, dlatego że nasz rozmówca jest lekarzem i właśnie dostaliśmy informację przed audycją, że został wyzwany do szpitala, ale będziemy łączyć, próbować się połączyć. Z kim, Sabino? Kto będzie?
5: To jest Witoldo Eduardo Królikowski, urodzony w Brazylii, lekarz, ma polskie korzenie, które pielęgnuje z wielką dumą. Jest nie tylko lekarzem, a jest społecznikiem, a w każdą niedzielę organistą w polskim kościele w Porto Alegre. Jego historia to fascynujący przykład życia na styku dwóch światów, brazylijskiego temperamentu i polskiej tradycji. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się nam połączyć z Witoldo Eduardem, a jak nie, no to i będzie miał cały czas pracy w tym czasie, kiedy próbujemy do niego się dodzwonić, to mam nadzieję, że Państwo poznają go w następnych naszych audycjach, prawda?
4: Oczywiście, na pewno. Po Brazylii będziemy łączyć się z Saskatchewan, z Regina dokładnie.
5: Saskatchewan znajduje się w Kanadzie, Regina, miasto Regina, jak Regina, jak tutaj mówią, też jest w Kanadzie.
4: Tak, a tam będziemy rozmawiać z Danielem Smelą, dyrektorem artystycznym zespołu Polonia Polish Folk Dance Ensemble. Właśnie tak, jak sobie mówiła, z kanadyjskiej Reginy. Od lat Daniel dba o to, by młodzi Kanadyjczycy polskiego pochodzenia nie zapomnieli o tańcach, strojach i pieśniach z różnych regionów Polski. A teraz zespół, proszę Państwa, obchodzi wyjątkowy jubileusz. 55-lecie swej działalności. Daniel opowie o przygotowaniach do galowego koncertu, o historii zespołu, wzruszających chwilach, sukcesach na międzynarodowych scenach oraz o tym, jak wygląda dziś promocja polskiego folkloru w Kanadzie.
5: Tak. Proszę Państwa, no zaczęliśmy naszą rozmowę od zorbawy i rzeczywiście zorbawa to było wczoraj wydarzenie w Winnipegu. O co chodzi? Zorbawa to są zabawa plus zorba. Mhm. Zorba to była taniec przewodni na tej zabawie, dlatego zorbawa. Zespół Iskry wyjątkowy zespół, który od ponad pół wieku, od 67 roku rozświetla sceny Kanady i nie tylko. Zespół Iskry z Winnipegu z Kanady wybiera się na występy, na festiwal do Grecji. Kto był na zabawie, o wszystkim wie. Kto nie był, niech dzisiaj posłucha. Izabeli Kasar do nas przyjdzie, tancerka zespołu Iskry, młoda, energiczna, która z pasją łączy życie codzienne z występami scenicznymi. Opowie nam o wczorajszym wydarzeniu pod nazwą Zorbawa. A więc muzyka, radość, młodość i wszystko, co się dzieje na takim spotkaniu. Ta zabawa była po to, żeby wesprzeć zespół na wyjazd na Międzynarodowy Festiwal do Grecji. Podróż ze środka Kanady do Europy jest naprawdę bardzo, bardzo niełatwym przedsięwzięciem. Czy zespołowi udało się już zebrać fundusze? Co dalej planuje zrobić zespół Iskry? Gdzie mają się zgłosić ci, którzy chcą ciągle jeszcze wesprzeć zespół Iskry w tej wyprawie? Będziemy czekać na Izabelę i na informacje na te tematy.
4: Tak, będziemy łączyć się również z Toronto, bo proszę Państwa, z Toronto przylatuje do nas kabaret. O co chodzi? No a o atmosferze panującej przed wyjazdem w grupie tych artystów powie Ilona Giżewska, którą też zobaczymy 31 maja w sobotę w Winnipegu.
5: Tak, to jest wydarzenie, na które bardzo długo czekaliśmy. Nic się nie dzieje w Winnipegu, mówią ludzie. Nikt nie przyjeżdża. No więc przyjeżdża wspaniały kabaret. Humor iskrzący. Żarty aktualne z życia Polonii na emigracji. No każdy wszystko zrozumie. Spojrzymy z przymrużeniem oka na nasze życie. Być może uda się w tym, co nam się wydaje niełatwe, dostrzec to, co jest
4: tak oczywiste,
5: zabawne, śmieszne i może można podejść do tych spraw łatwiej.
4: Może. Jeżeli starczy nam czasu, zaprezentujemy kolejny odcinek wspomnień Janiny Multan. Do tej pory prezentowaliśmy jej wspomnienia, jeżeli chodzi o zesłanie na Syberię. Tym razem przeniesiemy się do Persji, aby po prostu wyjście armii Andersa z Rosji Sowieckiej do Persji. Także te wspomnienia będą, jeżeli starczy nam czasu, bo
5: tak,
4: ten materiał jest dosyć obszerny.
5: Mamy tylko dwie i pół godziny,
4: tak.
5: Tak, na tydzień. A jeszcze mamy aktualne wydarzenia, zaproszenia, ogłoszenia i piosenki.
4: Dobrze, jeżeli mowa o piosenkach, to pierwsza piosenka na dzisiejsze popołudnie. Zostańcie z nami, a my będziemy łączyć się teraz z Kaliszem, bo tam czeka na nas nasz pierwszy rozmówca.

0: Rozmowa międzynarodowa. Rozmowa międzynarodowa.
1: Thank you for calling.
2: Tak, a my łączymy się teraz z Kaliszem w Polsce, tak?
3: Tak, mieszka tam i działa Włodzimierz Kuba Staszak, społecznik, działacz patriotyczny z Polski, z Kalisza. Kilka faktów o naszym bohaterze. Pomysłodawca i organizator corocznej pielgrzymki z ziemi polskiej do Włoski na Monte Cassino. Lista działań jest bardzo długa, tylko kilka wymieniam. Współorganizator uroczystości patriotycznych, na przykład obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Koordynator akcji Kalisz swoim bohaterom, czyli przygotowanie paczek dla weteranów, renowacja mogił wojskowych, członek Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, aktywny krwiodawca, no i tak dalej, i tak dalej. Włodzimierza Kubę Staszaka już gościliśmy na naszej antenie. Niezwykle interesujące opowieści. Dzisiaj znów zapytamy o patriotyczne pielgrzymki na Monte Cassino, czyli z ziemi polskiej do Włoski. W tym roku jest szósty raz, po raz szósty delegacja, wyprawa z Polski wyruszyła pod Monte Cassino, na Monte Cassino. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na antenie Radia Polonia Winnipeg z Kanady.
4: Witam Państwa serdecznie, pozdrawiam z Kalisza.
3: Dziękujemy bardzo. W maj, jak zawsze, wyprawa na Monte Cassino.
4: Tak, to już tradycyjnie maj, to wiadomo, że szykujemy się, przygotowania zawsze trwają praktycznie cały rok, bo to zaczynają się miesiąc po przyjeździe i już się zaczynają przygotowania na kolejny rok. A maj to wiadomo, że 18 maja zawsze stajemy przed mogiłami naszych chłopaków na Monte Cassino.
3: Mówimy chłopaków, bo wiemy, że żołnierze byli ludźmi bardzo młodymi, prawda?
4: No tutaj był rozstrzał wiekowy troszeczkę ze względu na to, że to różnie wiekowo było, wyglądało, ale i tak dla nas to są nasi chłopacy. A byli tam no i 50-latkowie, 40-latkowie, no i dużo, dużo młodych chłopaków.
3: Czym właśnie?
4: I 17-latkowie się zdarzali.
3: Czym dla ciebie i dla uczestników pielgrzymki jest Monte Cassino we Włoszech?
4: Myślę, że Monte Cassino to nie tylko dla nas może szczególnie, bo jakoś to miejsce za każdym razem, kiedy tam stajemy, no łzy same cisną się do oczu, na polu bitwy przychodzą nam ciarki na plecach, tym bardziej, że wiemy, że jesteśmy w miejscach, gdzie nawet jak Melchior Bankowicz pisał, były wały usypane z ciał. Przy bramce, gdzie nasi startowali do walki o 590, o wzgórze 593. No i jesteśmy naprawdę w miejscach, w których wiemy, że nasi chłopacy leżeli, gdzie polegli, gdzie ginęli. Są to niesamowite przeżycia. Zawsze towarzyszą nam emocje.
3: Jesteśmy tu w Kanadzie, z dala od wydarzeń w Europie w czasie II wojny światowej. Czy możemy prosić o taki krótki zarys historyczny? O co chodziło w bitwie o Monte Cassino i dlaczego tak dużo Polaków brało udział i dlaczego tak wielu poległo?
4: Bitwa o Monte Cassino rozpoczęła się w styczniu 1944 roku. Była bardzo ważnym wydarzeniem ze względu na to, że jeżeli Państwo widzą zdjęcia, jakie wstawialiśmy, bo w tym roku wyjątkowo udało nam się po raz pierwszy wejść na Monte Cairo, gdzie Niemcy mieli punkt obserwacyjny na całą dolinę Liri, gdzie jest droga tak zwana na Rzym. To otwierało aliantom wejście do Rzymu, zdobycie Włoch. I tutaj było trzeba zdobyć te wzgórza, bo tam były bardzo silne umocnienia linii Hitlera, linii Gustawa. I trzeba było to zdobyć, żeby dostać się do Rzymu. Czyli ten drugi front, otworzyć ten drugi front od południa po Normandii. Po Normandii. Znaczy Normandia dopiero była w czerwcu, ale kwestia była tego, żeby rozbić Niemców na kilka frontów. Czyli Rosja, front od

0: do armii angielskiej. I tam zostali w Cieninie, utworzony został drugi Korpus Polski.
1: Ile osób, ile polskich żołnierzy brało udział w bitwie o Monte Cassino i ile poległo?
0: Tutaj nie można tak generalizować, bo udział to brał cały kontyngent, bo niestety, ale oprócz żołnierzy walczących też jest cały zespół ludzi, którzy obsługują to. Mhm. Samych krzyży Monte Cassino było przyznanych około 50 tysięcy, czyli można liczyć, że tyle osób brało pośrednio lub bezpośrednio, było zaangażowanych w samą bitwę, w same działania we Włoszech.
1: Mhm. Czyli nie tylko polskie...
0: chłopaków... Proszę
1: to,
0: mówić.
1: Przepraszam, to były nie tylko polskie oddziały.
0: No nie, bitwa o Monte Cassino jest zwana bitwą narodów, bo tam walczyli Francuzi, tam walczyli Amerykanie, tam walczyli Anglicy. Sami Amerykanie w ciągu jednego dnia w pewnej bitwie stracili 1500 osób, także to naprawdę tam ofiara z krwi była ogromna. Tak jak Melchior Wankowicz pisał, że każde życie to jest jeden świat, to mówię, tam poległo kilkadziesiąt tysięcy, tam zniknęło kilkadziesiąt tysięcy światów. Naszych chłopaków w samej bitwie o Monte Cassino poległo lub zaginęło ponad 1400. Mogił na Monte Cassino jest ponad 1000. Mhm. Także, ale zdarzają się sytuacje, no my mieliśmy 2 lata temu taką sytuację, że znaleźliśmy przestrzeloną kość. Nie wiemy, czyja to była kość, nie wiemy, czy to była polskiego żołnierza, czy to amerykańskiego żołnierza, bo to w miejscu, gdzie no wszyscy się bili.
1: Okropne.
0: Także mówię, tam do tej pory szczątki naszych i innych żołnierzy na pewno są.
1: Teraz trudno wyobrazić, jak wygląda wyprawa. Ile osób wyrusza z Polski, właśnie twojej grupy, z Kalisza?
0: To nie z Kalisza, to z całej Polski. Z całej Polski. Startujemy właśnie tutaj od Kalisza, zaczynamy. Zabieramy później w Łodzi, później w Katowicach, po Częstochową ludzi. Jest to cały autobus, czyli praktycznie 50 osób rusza w tą podróż. 3 dni spędzamy na Monte Cassino, bo w okolicach Monte Cassino, gdzie zwiedzamy pole bitwy, tak jak w tym roku jesteśmy na uroczystościach, no i tak jak w tym roku udało nam się zagospodarować jeden dzień i pogoda przede wszystkim nam dopisała, zdobyliśmy Monte Cairo. 30 kilometrów musieliśmy zrobić piechotą, bardzo ciężkie podejście, ale no satysfakcja i to, że w końcu mogliśmy zobaczyć pole bitwy okiem Niemców, robi ogromne wrażenie. Ta bitwa nie miała prawa być wygrana. Także ja określiłem to jako kolejny cud, tak jak był cud nad Wisłą, cud pod Wiedniem. Tak samo powiedziałem, że wygrana nasza pod Monte Cassino również była cudem.
2: Ja mam takie pytanie, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne, wyjazd taki, no to na pewno wiązał się też również z kosztami. Kto opłacał ten wyjazd, aby mógł się odbyć i zwiedzanie i pobyt we Włoszech? To na pewno jest kosztowne, prawda?
0: Tutaj nie mieliśmy żadnego wsparcia niestety w tym roku ze stron rządowych, samorządowych. Troszeczkę udało nam się pozyskać od takich prywatnych osób, nawet nie od sponsorów firmowych. Zgłosiłem tutaj prośby, składałem u firm lokalnych, nielokalnych. Niestety kompletnie żadnego wsparcia nie dostaliśmy.
2: Mhm, czyli opłacaliście sobie wszystko sami, prawda?
0: Tak, samodzielnie wszystko opłaciliśmy.
2: Mhm. To już jest 81. rocznica bitwy, a twoja już wyjazd na Monte Cassino, 6, tak? Jak sobie nas zapowiadała na początku naszej audycji. 6 czy
0: chyba,
2: więcej
0: chyba
2: tych wyjazdów?
0: Ja już będę chyba 11 razy. Przestałem liczyć. Mhm. Już przestałem liczyć.
2: Mhm. Na pewno zapytaliśmy się ciebie w zeszłym roku podczas naszej rozmowy na temat Monte Cassino, dlaczego to robisz? Dlaczego wyjeżdżasz? Dlaczego organizujecie grupę i dlaczego jedziecie taki kawał, aby być tam 3 dni i wracać z powrotem do Polski? Po co to robicie?
0: Myślę, że to jest taki obowiązek każdego Polaka. Być tam, zobaczyć to miejsce. I żeby ci chłopcy trwali, bo pamięć o nich będzie żywa, dopóki my żyjemy i dopóki my pamiętamy. Także myślę, że to jest nasz taki patriotyczny.

0: Patriotyczny obowiązek i jest to taki wyraz naszego patriotyzmu. Nie krzyk, nie noszenie sztandarów, czy tak jak dzisiaj. No niestety ten patriotyzm jest wielokrotnie nadużywany. Mieliśmy tego przykłady w dzisiejszym dniu w Warszawie. Dla mnie marszem patriotów była właśnie ta pielgrzymka, ten marsz Cavendish Road, czyli tą drogą polskich saperów, marsz na Monte Cairo. Dla mnie to są marsze patriotyzmu, marsze Polaków.
1: Mhm. Bardzo ładnie to powiedziałeś. Dla nas też, tutaj Polaków zamieszkają w Kanadzie, Monte Cassino ma też taką, no, jest takie wymowne, dlatego że wielu osób z drugiego korpusu osiedliło się w Kanadzie. My znaliśmy, mieliśmy nawet wywiad.
0: To jest cały tragizm tej bitwy, tak. Że chłopacy, którzy walczyli o Polskę, nigdy więcej, wielu z nich nigdy więcej nie dotknęło polskiej ziemi. Tak. Nie mogło wrócić do ziemi. Było bardzo wielu chłopaków, którzy mieszkali za naszą wschodnią, teraźniejszą wschodnią granicą, Tarnopol, te Kresy Wschodnie. Nigdy nie mogli już do tej Polski wrócić, bo niestety, ale w Jałcie sprzedali już ich domy.
1: Tak, mieliśmy wywiad z naszym weteranem, który odszedł kilka lat temu. Powiedział nam, że jak starał się pojechać do Polski, w ambasadzie polskiej powiedziano mu, że jest po prostu, nie dostał wizy do Polski. Na kanadyjskim paszporcie powiedziano mu, że jest elementem niepożądanym.
0: No to raz, drugi, ja miałem okazję jeszcze słuchać, bo to pamiętam jak dzisiaj, ja byłem dzieckiem, wtedy miałem 12-13 lat, jak żona pewnego żołnierza właśnie z drugiego korpusu, bo tutaj mama moja się przyjaźniła z rodziną, miała napisane w dowodzie urodzona w ZSRR. I ona mówi, jak ja się urodziłam w ZSRR? Ja się urodziłam w Polsce, bo wtedy tam w tamtym czasie to były tereny centralnej Polski. Nie oszukujmy się. W Jałcie zostaliśmy sprzedani, zostały tereny właśnie staropolskie sprzedane.
2: Na mnie w czasie tej rozmowy zrobiło wrażenie, powiedziałeś, że wznosiliście się na Monte Cairo, że to był taki trud w czasie pokojowym z przygotowaniem. A jakie myśli, jak mówisz, chłopakom to było pod ostrzałem?
1: Ze sprzętem.
0: Tak, nasi chłopacy z 15 pułku Ułanów zdobywali Monte Cairo. Co prawda to już było w tej fazie bitwy, gdzie nie było już takiego obłożenia ogniem, gdzie Niemcy nie dysponowali już takimi środkami jak w trakcie bitwy o Monte Cassino. Ale nadal byli pod śmiertelnym ogniem, łącznie z tym, że była sytuacja, gdzie nasz zwiad dostał się do niewoli. I nasi żołnierze po zdobyciu Monte Cairo znaleźli rozczłonkowane szczątki naszego żołnierza.
2: To jest.
0: Także mówię, tam wojna była okrutna. Zwiedzaliśmy cmentarz niemiecki. Ja na cmentarz niemiecki wszedłem 3 lata temu raz i powiedziałem, że nigdy więcej tam nie wejdę, bo ja tam czuję zło. Być może to jest takie moje, aczkolwiek kilku naszych uczestników naszych wyjazdów zgodziło się ze mną, że tam jest jakaś taka zła aura. Mhm. Na tym cmentarzu.
2: No nie dziwne, wcale to nie dziwi. Irek pytał, co cię inspiruje do wyjazdów na Monte Cassino, do takiej działalności patriotycznej, a ja mu zapytam, jak to robisz, że innych też inspirujesz, zwłaszcza młodszych, do angażowania się w działalność patriotyczną?
0: Ja tutaj powtórzę, co to roku mówię, że takim przekleństwem naszych czasów są Facebooki, Instagramy, różne te mass media, ale dzięki tym mass mediom my się poznajemy. Te nasze środowisko się troszeczkę tak poznaje i dzięki temu udaje nam się połączyć siły i ci ludzie wiedzą, co jest zrobione, gdzie jest zrobione i te grupy się udaje integrować, tak jak tutaj udało nam się zintegrować fajną grupę w tym Kaliszu, gdzie te 500 mogił, które mamy do porządkowania, do opieki nad nimi, 300 polskich, 200 niemieckich, rosyjskich i innych. To mówię, właśnie przez tego Facebooka udaje nam się to integrować i koordynować. A to są ludzie, którzy myślą podobnie jak ja i chcą też tym żołnierzom oddać cześć. Mieliśmy dzisiaj w tym roku też wspaniałą osobę, mieliśmy panią Walentynę Kozioł, rodzina żołnierza, który poległ właśnie pod Monte Cassino. bardzo uduchowiona osoba. Nawet dzisiaj rozmawialiśmy telefonicznie, że ona jeszcze do siebie dojść nie może, jeszcze płacze, jeszcze co wspomni, co ogląda zdjęcia, to cały czas płacze. A pani ta 72-letnia, także ta droga była ponad 20 kilometrów, także można sobie wyobrazić osobę 72 lata, która tą drogę przebyła z nami.
2: Dziękujemy ci bardzo za tę relację i za działalność całą, która no, tak bardzo uczy nas pielęgnowania pamięci historycznej, patriotyzmu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Już wróciliście i teraz zaczynacie, jak mówisz, zaraz za chwilę zaczynacie kolejną wyprawę.
0: No jeszcze cały czas, powiedzmy, ja się waham, ale plakat, grafikę pierwszą już mamy na przyszły rok zrobioną.
2: Wyrazy podziwu, naprawdę tak. Wyrazy podziwu i uznania. I serdecznie dziękujemy za tę rozmowę, za wyjaśnienie, za przybliżenie dziejów sprzed 81 lat.
1: Mamy nadzieję, że porozmawiamy jeszcze przy innych okazjach, także jeżeli cokolwiek będzie się działo w środowisku, w którym działasz, to prosimy o kontakt i będziemy na ten temat mówić w naszych audycjach, dobrze? Włodzimierzu.
0: Dobrze, zapraszam serdecznie na nasz profil na Facebooku Ziemi Polskiej do Włoskiej. Tam można oglądać, bo systematycznie tak. Dokładamy zdjęć. W tym roku udało mi się niesamowite zdjęcia ze względu na pogodę, niesamowite zdjęcia z drona porobić. Także jest co oglądać, jest co podziwiać i przede wszystkim mieć wgląd, jak to wyglądało, jak to wszystko się rozgrywało.
2: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Serdecznie z Kalisza.
2: Pozdrawiamy z Kanady.
0: I do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Być może do zobaczenia na Monte Cassino.
0: No, mam nadzieję.
2: Tak.
1: Dziękujemy, pozdrawiam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, rozmawialiśmy z Włodzimierzem Kubą Staszakiem, społecznikiem i pasjonatem historii. Rozmawialiśmy z Kalisza, tak? A rozmawialiśmy na temat, no, udziale w wyjątkowym wydarzeniu, jakim była uroczystość z okazji 81. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.
2: A kto chce dołączyć albo wesprzeć, to hasło z ziemi polskiej do włoskiej i być może się zobaczymy w tym miejscu pełnym bólu, krwi, czerwone maki na Monte Cassino. Zamiast rosy pił polską krew, jak się śpiewa w tej piosence. Tak, a my zaglądamy do Facebooka. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy do nas dołączyli, którzy do nas piszą, którzy nas pozdrawiają. Kto nas pozdrawia? Wilno, witaj i pozdrawia. Jolu, kochane, dziękujemy ci bardzo. Jola pisze, niech dzisiejsze chwile będą wypełnione szczęściem. I ciebie też, niech szczęście nigdy nie opuszcza. Rafał Cembrzyński, Szczecin w gotowości, pozdrawiamy
1: tak,
2: rodaków.
1: Już za moment.
2: Krzysztof Chmurzyński, pozdrawiamy Skotycz. To tak rozumiem, dacza.
1: Tak, zdaczy.
2: Zdaczy. Życzymy miłych chwil. Maria Bober, serdeczne pozdrowienia z Tarnowa. Sergiusz Bilny, pozdrowienia z Żywca. Pozdrawiamy z Tomkiem z Lugoszem.
1: Proszę bardzo, mamy taką polską-kanadyjską przyjaźń, która, tak, Sergiusz był tu wielokrotnie w naszym studiu i mieszkał przez wiele lat w Kanadzie, no i przeprowadził się do Polski, do Jaworzna, no i tak dobrze sobie radzi.
2: No, kto jeszcze jest z nami, gdzie jesteście? Bardzo ciekawi, co tam robicie, co tam się dzieje fajnego.
1: Przed nami kolejna piosenka, po piosence będziemy rozmawiać o piłce nożnej, o polskiej piłce nożnej, o Ekstraklasie, kto jest no, na topie, kto jest pośrodku, a kto spadł do niższej ligi. Także zostańcie z nami, bo na ten temat wypowie się właśnie Rafał Cembrzyński, o którym mówiłaś, nasz serdeczny przyjaciel, który mieszka w Szczecinie od wielu, wielu lat i jest no, niesamowitym kibicem, nie tylko Pogoni Szczecin, ale kibicem piłkarskim i w ogóle polskiego sportu.
2: Ja jestem tak daleko od piłki nożnej, ale Irek na mój samochód przylepił nalepkę Pogoń Szczecin. I jestem, wygląda, że jestem wielkim fanem.
1: Jesteś.
2: Piłki nożnej. Ale posłucham was być może.
1: Dobrze. Piosenka przed nami, a po piosence nasza rozmowa. Będziemy łączyć się ze Szczecinem, z Rafałem.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Bring back memories of your Polish homeland by shopping at Sausage Makers, 630 Nairn Avenue, Winnipeg. Here you'll find jams, Polski Polish dills and sauerkraut, herring, cold smoked mackerel, farmer's cheese, mineral waters, Marco Polo fudge candies, all imported from Poland and other countries of Europe. Enjoy Polish cheeses, kabanossi, biała kielbasa, Polish sausage, smoked bacon, studenitz, and much more at our deli counter. Remember, Sausage Makers. Follow us on Facebook and Instagram. We're open 7 days a week.
2: Radio Polonia Winnipeg. Polski głos w Manitobie. 92.7 FM. Zaprasza Irek Lemans.
3: Sklep Anna Family Store zaprasza od poniedziałku do soboty od 9 do 18 na zakupy i wiele więcej. U nas kupisz produkty z Polski i Europy. Słodycze, pieczywo, ciasta, garmażerkę, wędliny oraz polskie kosmetyki, kartki, prasę i dużo więcej. Anna Family Store, 755 Henderson Highway. Wygodna lokalizacja i dobre ceny. Telefon 204 417 94 99. Anna Family Store. To smaki Europy.
4: Rozmowa międzynarodowa. Rozmowa międzynarodowa.
5: Thank you for calling.
6: Tak, a my dzwonimy w tej chwili do Szczecina, do Polski. Tam czeka na nas mój serdeczny przyjaciel, nasz serdeczny przyjaciel, bo to również przyjaciel mojej żony Sabiny, Rafał Cembrzyński, który nie tylko jest kibicem z krwi i kości, ale też świetnym obserwatorem polskiej sceny piłkarskiej. Rafale, witamy cię bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie na antenie Radio Polonia Winnipeg. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, bardzo mi miło, witam.
6: No właśnie, jakie samopoczucie po wczorajszym meczu? Jesteś kibicem Pogoni Szczecin, tak jak i ja zresztą. Za nami, tutaj za mną wisi szalik Pogoni Szczecin, który zawsze jest w naszym studiu obecny, ze względu na to, że wychowałem się w Szczecinie i to bardzo blisko stadionu Pogoni Szczecin na ulicy Trauguta, na Pogodnie, także nie musiałem chodzić na mecze, bo słyszałem, jak padały bramki, w szczególności bramki dla Pogoni Szczecin. No właśnie, mówimy o Pogoni Szczecin i o wczorajszym meczu, który miał zdecydować, czy Pogoń Szczecin zagra w pucharach. Niestety remis z Jagiellonią Białystok przekreślił te plany, tak, Rafale?
7: Niestety przekreślił. Jeszcze pierwsza połowa meczu wyglądała obiecująco. Można było się spodziewać, że coś lepszego z tego wyjdzie, no ale skończyło się jak zawsze, można powiedzieć, czyli nie osiągnęliśmy zamierzonego celu. No ale od kilku lat jesteśmy już taką drużyną silną, stabilną w czołówce tabeli, zazwyczaj w czwórka, piątka, także myślę, że też jest się z czego cieszyć. Jest jakaś stabilność, a myślę, że z nowym właścicielem teraz, panem Aleksem Hadytagim, będziemy mieli lepsze możliwości pokazania się i w Polsce, i w Europie.
6: Tak, właśnie nowy właściciel.
7: Przepraszam, nietypowo, bo ja sobie pozwolę zadać ja pytanie.
6: Proszę.
7: Taką piękną reklamę sklepu słyszałem niedawno. Mhm. A czy w tym sklepie jest papryka szczeciński? Można go kupić?
6: Jest. Bo mamy dwa polonijne sklepy. Jednym z nich właścicielem jest mój też serdeczny przyjaciel z Polic, który jest też również fanem, kibicem Pogoni Szczecin. Także paprykarz musi być. Nie zawsze, ale jest.
7: Ale pięknie, naprawdę.
6: Ale to nie jest paprykarz szczeciński wyprodukowany w Szczecinie, tylko w Toruniu, mój przyjacielu.
7: No, to będzie taki, który jest wyprodukowany w Szczecinie, przygotowany dla ciebie, jak przyjedziesz w najbliższym czasie.
6: Ale nie o paprykarzu będziemy rozmawiać. Jeszcze porozmawiamy troszeczkę o Pogoni Szczecin, dlatego że jesteśmy kibicami tej drużyny. Jak mówiłeś,
7: Jesteśmy paprykarzami.
6: Mówiłeś o nowym właścicielu Pogoni Szczecin i nie przez przypadek rozmawiamy dzisiaj też o Pogoni Szczecin, dlatego że nowy właściciel ma korzenie irańskie, ale jest Kanadyjczykiem. Tak? I to od niedawna, od chyba 6 miesięcy jest nowym właścicielem Pogoni Szczecin.
7: Tak, i wy macie bliżej niż ja w tej chwili. Także ja jestem ciekawy, jak weźmiecie bossa na przepytki i co ciekawego powie przed sezonem. Mam nadzieję, że uda się zorganizować takie spotkanie na łączach.
6: Mhm. Rafale, Liga. Polska Ekstraklasa. Pierwsze miejsce. Kto zajął pierwsze miejsce w tegorocznych rozrywkach?
7: No cóż, tak można było, do ostatniej chwili ważyły się te losy, no ale generalnie można było się spodziewać, że Lech Poznań z Rakowem rywalizował do ostatniej chwili. Jednym punktem, 70 punktów Lech nazbierał, Raków 69. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że liga jest taka wyrównana. Na początku zastanawiałem się, czy ona jest wyrównana, bo słaba, ale stwierdzam, że nie. Mamy dobre drużyny. Wydaje mi się, że Jagiellonia i Legii pokazały w Pucharze Europy, w Pucharze Konferencji, że naprawdę możemy w Europie coś tam pograć. Także liga się wzmacnia i jesteśmy coraz mocniejsi, jest ciekawie, bo ważą się losy zawsze do ostatniej chwili i mistrzostwa, i pucharów, i kto spadnie. Taka ciekawostka jeszcze, że druga drużyna ze Szczecina, Świt Szczecin, ma szansę awansować do pierwszej ligi.
6: Mhm. Czy to jest ten Świt z Kolwin, tak?
7: Tak, mhm. Świt z Kolwin. Mhm. Mhm. Bo zajmuje w tej chwili chyba 9. miejsce, jak dobrze pamiętam, albo 10., ale jeden mecz zaległy jeszcze mają i do końca są 2 mecze, a trzeba zająć miejsce w pierwszej 8, bo pierwsza i druga drużyna awansuje do pierwszej ligi, natomiast te pozostałe 4 będą grały ze sobą takie baraże. Mhm. Także 8. miejsce gwarantuje prawo do gry o ten awans, no to byłby wielki sukces i byłoby wspaniale, gdyby druga drużyna ze Szczecina jeszcze rywalizowała w pierwszej lidze. Rezerwy Pogoni też mają szansę na awans. No, jest ciekawie, jest fajnie.
6: Mhm, czyli pierwsze miejsce w rozgrywkach Polskiej Ligi Ekstraklasy, Lech Poznań, drugie miejsce Raków Częstochowa, trzecia Jagiellonia Białystok. Te losy ważyły się, jeżeli chodzi tą górę tabeli, bo ten mecz, o którym mówiliśmy, Pogoń Szczecin właśnie z Jagiellonią, który Pogoń zremisowała 1-1, również umocnił Jagiellonię na pozycji trzeciej, dając jej możliwości grania w pucharach. To mamy pierwszą czwórkę. Na 5. miejscu kto znalazł się, Rafał?
7: Na 5. miejscu znalazła się Legia Warszawa i to jest, nie pamiętam takiego sezonu, kiedy byłaby tak daleko, no i też Legia wygrała z nami w finale Pucharu Polski. Dzięki temu to oni będą rywalizować w eliminacjach do Pucharu Konferencji Europy.
6: Czyli Puchar Polski 3-2, tak?
7: Jedyną drużyną. Proszę?
6: Ty mówisz o Pucharze Polski, który Legia wygrała z Pogonią Szczecin 3-2.
7: Tak jest. Tak,
6: po zaciętym zresztą tak meczu.
7: Z pierwszej piątki Lech, Raków, Jagiellonia, Pogoń, Legia, tylko my nie będziemy grali w pucharach. Mhm.
6: Jeżeli chodzi o dół tabeli, jakie drużyny spadają, a które będą teraz wchodzić z pierwszej ligi do ekstraklasy?
7: Jakie spadają? No spada Puszcza Niepołomice, Śląsk Wrocław, co jest zaskoczeniem bardzo dużym. Szok, bo to jest, no, ja myślę, że takie duże miasta powinny wszystko robić, żeby mieć tą ekstraklasę, bo jest zawsze przyjemnie się ogląda, jak jest pełen stadion widzów. No i Stal Mielec jeszcze spada. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o ekstraklasę, to chciałem nadmienić, że bardzo dobrze zaprezentował się Motor Lublin. To jest drużyna nowa, ale jest bardzo taka, no, coś nowego, myślę, że wprowadzili, bo oprócz tej jakości mają również taki pęd na bramkę. Tam jest chęć strzelania goli. Teraz w dobie warów i różnych takich możliwości sprawdzenia spalonego, ręki, wolnego i tak dalej. Wydaje mi się, że tych bramek dzięki temu pada dużo więcej. I jest to wszystko ciekawsze dużo. Mhm. Także Motor Lublin fajna drużyna, naprawdę się fajnie prezentują. Górnik Zabrze niepokojąco, zaskakująco na 9. miejscu. No i cóż, Widzew Łódź, drużyna z no, historią dużą również na 13. miejscu, to na pewno w następnym sezonie będą chcieli to przebić jak najwyżej. Myślę, że będzie bardzo ciekawy sezon następny. A jeżeli chodzi o drużyny, które mają szansę awansować, to już mówię, które awansowały właściwie, bo już się skończyły rozgrywki. Niestety Kotwica Kołobrzeg spadła do drugiej ligi. Mhm. Już sobie tylko spojrzę na podgląd. Także możliwe, że się zmienią Świt Szczecin z Kotwicą Kołobrzeg. No to oczywiście jest no, duże wyzwanie, żeby Świt awansował, ale jest wszystko możliwe. Mhm. Awansuje z pierwszego miejsca Arka Gdynia i Brookbet Termalika z drugiego miejsca. Natomiast o trzecie miejsce premiowane awansem będą rywalizowały drużyny w barażach. Wisła Płock, Wisła Kraków, Miedź Legnica i Polonia Warszawa.
6: Ale to są zespoły Arka Gdynia, no to jest też klub z historią, także to też chyba nie jest jakimś zaskoczeniem, że ta drużyna, no i Brudbeck tak samo, prawda? To te też bywalcy polskiej ekstraklasy.
7: Zgadza się, ale cała pierwsza liga jest bardzo ciekawa. Myślę, że jest naprawdę ciekawa, warta zainteresowania, bo dużo jest tam drużyn, które są dobre, mocne, bo i Wisła Płock miała, Wisła Kraków, Miedź Legnica, Polonia Warszawa ma szansę wrócić do ekstraklasy, tak? No, Górnik Łęczna był, Ruch Chorzów, ŁKS, to są wszystko drużyny, które już kiedyś grały w ekstraklasie. Także jest bardzo dużo, no, dużo ciekawych, można się spodziewać, ciekawych rywalizacji.
6: Na kogo stawiasz, oprócz oczywiście twojego, naszego klubu, na kogo stawiasz w przyszłym roku, w przyszłym sezonie, to znaczy nie w przyszłym roku, w następnym sezonie? To będzie w pierwszej trójce.
7: W następnym sezonie. Ja myślę, że tam może być taka sytuacja, że Widzew Łódź będzie wysoko w tabeli. Motor Lublin podejrzewam, że to będzie drużyna, która zrobi krok do przodu. Nie wiemy tego, jak poradzą sobie te drużyny, które będą musiały grać na tak zwanych dwóch frontach, czyli w pucharach Europy, jeżeli się zakwalifikują, no cztery rundy kwalifikacji są najpierw, więc no tak na dobrą sprawę to Jagiellonia tylko dobrze sobie radziła i w Ekstraklasie, i w pucharach Europy. Legia na tym zazwyczaj traciła. No i bardzo długo nie było drużyny, która by, tak jak Jagiellonia, sobie poradziła, żeby i w pucharach daleko zajść, i w Ekstraklasie nie tracić tych oczek. To jest bardzo trudne. Trzeba mieć drugi wyrównany skład, rezerwy i tak dalej. Ja mam nadzieję, że boss pogoni Aleks dokona jakichś po prostu wzmocnień, żebyśmy mogli też, nawet nie chodzi o to, żeby była wymiana zawodników na lepszych, bo zawodnicy, myślę, jeszcze potrafią lepiej zagrać, ale chodzi o to, żeby trener Kolendowicz, bardzo dobry trener, dobrze się zaprezentował, żeby trener miał większe możliwości roszad, bo zbyt schematyczny futbol gramy, jest taki łatwy do rozszyfrowania dla przeciwnika. Kamil na lewym skrzydle, Wędrychowski, czyli Messi szaleje na drugim, ale to wszystko jest za mało możliwości roszad, zmian i tak dalej. To musi być szerszy trener, musi mieć więcej możliwości, żeby zaskakiwać drużynę przeciwną i oczywiście my możemy grać swoje, tak zwane zawsze swoje, ale również skład i no, taktykę należy do danego zespołu troszeczkę też podporządkowywać, zaskakiwać ich czymś i tak dalej. Także no, liczę na to, że będzie wzmocniony ten skład. Mhm.
6: Jeszcze na zakończenie naszej rozmowy powiedz, kto został królem strzelców polskiej ekstraklasy. No pierwsza trójka.
7: Królem strzelców ekstraklasy, proszę pana, został zawodnik Pogoni Szczecin, Koluis. Mhm. I myślę, że to jest, to no, nie da się nie powiedzieć tutaj dwóch zdań na temat tego zawodnika, bo to jest zawodnik, jeśli chodzi o napastnika, którego w polskiej ekstraklasie nie było takiej jakości długo, dawno. Byli strzelcy i tak dalej, ale to jest zawodnik, który naprawdę jednym przyjęciem piłki potrafi się tak od razu ustawić do strzału. Momentalnie strzela, te strzały są celne, dobre, precyzyjne, bardzo dobry technicznie. Nie jest jakimś wybitnym szybkościowcem. Nie jestem też do końca przekonany, czy strzał ma z daleka mocny, ponieważ za pola karnego chyba tylko jednego gola strzelił albo dwa, może nie pamiętam dokładnie. No ale nadrabia czym innym, w zasadzie to nie nadrabia, tylko no, zawsze jest tam, gdzie będzie piłka za chwilę.
6: To taki Lewandowski, powiedzmy. Taki.
7: Można powiedzieć, tak. Można powiedzieć, że jest jakieś podobieństwo.
6: Zawodnik, ale... który potrafi, wie gdzie być w danym momencie, prawda?
7: Tak, wie gdzie być i co jest ciekawe, że zazwyczaj gubi tą obronę. W obronie się wydaje, że on tam sobie stanie, że tam to na pewno nie będzie zagrania, no a Kamil najczęściej podaje właśnie idealnie, także naprawdę... fajnie. Liczę na to, że uda się zatrzymać tego Kolulisa. Była propozycja transferu 6 milionów euro płaciła drużyna, zaraz powiem jaka, ale została w ogóle odrzucona, nie została rozważana ta propozycja ze względu na kraj pochodzenia drużyny, no oferty, tak? Bo to była drużyna...
6: CSKA chyba, Moskwa, to, jeżeli dobrze pamiętam.
7: Albo Dynamo,
6: tak.
7: Albo Dynamo.
6: To tak, czyli tak, Kolulis strzelił ile bramek dających
7: 28,
6: im...
7: 28. Dawno nie było takiego strzelca, który by tak dużo goli strzelił, naprawdę.
6: Numer dwa
7: to jest Isak z Lecha Poznań. Też bardzo dobry zawodnik, ale zupełnie inny niż nasz Kolulis, zupełnie inny styl. No i Kalman z Krakowi na trzecim miejscu, 18.
6: Czyli tak, Kolulis 28 bramek, Isak ile strzelił bramek?
7: 21.
6: 21 bramek Isak z Lecha Poznań i z Krakowi Benjamin Kalman. 18, no to jest jedna rozpiętość. 28 bramek Kolulisa, 21 bramek Isaka, no i 18 Kalmana. Szkoda, że nie ma polskich nazwisk w tej grupie, polskich zawodników, prawda?
7: No na pewno szkoda. I dopiero na 11 miejscu jest wlazło ze Stali Mielec, pierwszy Polak. Zgadzam się, tak.
6: Ale takie mamy
7: no,
6: czasy.
7: I jeszcze tak patrzę na to, że też nie pamiętam, kiedy taka sytuacja była, żeby dopiero na 12 miejscu był zawodnik Legii Warszawa. Magual, który strzelił goli 9, 4 asysty, no ale to nie jest nominalny napastnik, to jest bardziej pomocnik, także jak na pomocnika to dużo, ale jak na gracza Legii to mało.
6: Rafale, dziękujemy bardzo. Jeszcze na zakończenie kilka słów dla naszych słuchaczy, którzy słuchają nas, jak słyszałeś, i w Polsce, i na Litwie, i tutaj po całej Kanadzie. Na całym świecie nas słychać, także pozdrowienia prosimy.
7: Mamy wybory za tydzień, także kto może za granicą, zachęcam do głosowania. Zostało dwóch kandydatów. Pozdrawiam serdecznie wszystkich rodaków, gdziekolwiek jesteście i słyszycie, to serdecznie pozdrawiam ze Szczecina i zapraszam na urlopy do naszego pięknego miasta.
6: Na pewno skorzystają no, nasi słuchacze z tego, jeżeli ktoś będzie w pobliżu Szczecina, to naprawdę warto to miasto odwiedzić. Ja pochodzę z tego miasta, jest bardzo bliskie mojemu sercu i zawsze jak ktoś jedzie do Szczecina, to zachęcam do zwiedzania Wałów Chrobrego, Muzeum Morskiego, Jasnebłonie. Jest wiele, wiele atrakcji, które to miasto oferuje. Na zakończenie, Rafale, masz przygotowaną piosenkę, która jest troszeczkę w nowszej wersji. Kilka słów na temat tej piosenki, na zakończenie, szybciutko.
7: W nowszej wersji. No, akurat byłem na meczu, kiedy dziewczyny z chóru no, tak i robiły jakby zdjęcia do teledysku. Ja nie wiedziałem, co to się dzieje. No a dopiero później się okazało, że zespół Quo Vadis nagrał z chórem po prostu nową wersję hymnu. Bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli macie możliwość odtworzenia na swoim fanpage'u z teledyskiem, żeby można było to zobaczyć, to też jest taka ciekawostka.
6: Jeszcze Sabina ma kilka słów.
7: Dzień dobry, Sabinko.
8: Cześć, Rafał.
7: Hymn Pogoni jest bez wątpienia najpiękniejszy w Polsce i za to mamy zawsze złoty medal i Ligę Mistrzów.
8: Teraz będzie hymn Pogoni?
6: Tak.
8: Oj, pozdrawiam cię serdecznie z prerii kanadyjskich, Rafałku. Nie brałam udziału w waszej rozmowie, bo po pierwsze
7: dziękuję,
8: się nie znam.
7: Ja wiem, bo ja widziałem, że ciebie nie było, ale słuchałem wcześniej waszą audycję, no bardzo zawsze mnie interesuje, co ciekawego się dzieje u was, bo to jakoś takie bliskie też mi jest, no nie tylko dlatego, że was znam, ale po prostu jakoś tak się fajnie słucha, jak tak daleko rodacy potrafią się organizować i taka patriotyczna zawsze jest ta wasza audycja i mam takie poczucie, że więcej nawet jest takiego zamiłowania patriotycznego za granicą nieraz niż w Polsce i bardzo to sobie cenię u was, że tak organizujecie tańce różne ludowe i tak dalej, pięknie to wygląda i zawsze chętnie wchodzę na wasz profil, żeby zobaczyć, co tam nowego.
8: Dziękuję bardzo. Ale nie dlatego nie brałam udziału w waszej rozmowie, że nie chciałam, tylko dlatego, że powitałam gości, którzy już za chwilę będą w studiu. Już się szykują do rozmowy. I właśnie będzie o tańcach ludowych.
7: Ja wiem, że ty piłki nożnej tematu byś nie odpuściła, gdybyś tylko nie musiała.
8: Rafał, zawsze
6: wspominam nasze spotkanie w starej piekarni, gdzie braliśmy udział w quizie.
7: Tak,
6: który ty prowadziłeś.
7: Na Piłsudskiego 7. Tak. No, możemy zorganizować kiedyś. To bardzo fajna muzyka na żywo. Jest w starej piekarni i jam session i koncerty różne. Także jeżeli będzie kiedyś jakaś zapotrzebowanie z waszej strony, to możemy zrobić jakieś wejście na żywo, króciutko porozmawiać. A ja mam wielką prośbę do ciebie, Ireneusz. Jeżeli będziesz mógł, to żebyś zaprosił bossa Aleksa do programu. Będziemy się dowiemy, co nowego.
6: Będziemy pracować nad tym.
7: Być może będzie to pierwsza na temat Pogoni Szczecin w Kanadzie. No nie wiem, czy brał udział w jakiejś audycji wcześniej, no ale myślę, że będzie miło zaskoczony, że Polacy są, jest takie radio polonijne, które się interesuje akurat Pogonią Szczecin, no bo z tego względu chociażby, że ty tu mieszkałeś, także to będzie bardzo sympatyczna rozmowa, a Aleks jest bardzo, to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, także myślę też, że chętnie się z wami spotka, jeżeli mu tylko czas pozwoli zapewne.
6: Rafale, także
7: dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam was serdecznie, nie zatrzymuję.
6: Jeszcze na zakończenie, Rafale, jeszcze się nie rozłączaj. Zapraszamy jeszcze wszystkich naszych słuchaczy, którzy będą odwiedzać Szczecin, do starej piekarni, bo to jest naprawdę takie miejsce kultowe
7: wręcz. Tak. No dziękujemy bardzo, dziękuję. Maćka i Magdy, właścicieli.
8: Jeszcze ja na zakończenie powiem, Rafale, ty nawet nie wiesz, ile samochodów ze znaczkami Pogoni Szczecin pomyka po Winnipegu.
7: No to pięknie. Jak się cieszę.
6: Dobrze, Rafale, do zobaczenia, bo mamy nadzieję, że zobaczymy się już niedługo, za kilka tygodni będzie okazja się spotkać.
7: Mam nadzieję, przygotuję piękną wycieczkę po Szczecinie, żeby twój gość, którego tutaj przyjmiemy z honorami, miał jak najlepsze wrażenie z naszego miasta.
6: A teraz
7: Do zobaczenia, chciałem jeszcze powiedzieć.
6: Do zobaczenia, no i zapowiedz hymn, który zagramy teraz.
7: Hymn Pogoni, to tutaj nie trzeba nic zapowiadać. My portowcy. Jesteśmy najpiękniejszy hymn i z takim sensem piękne słowa, naprawdę warto się wsłuchać w tekst.
6: My portowcy, specjalnie dla was ze Szczecina od naszego przyjaciela Rafała Cemrzyńskiego, z którym rozmawialiśmy na temat piłki nożnej, na polskiej piłki nożnej. Mówiliśmy na temat ekstraklasy, kto wygrał, kto nie wygrał, no i kto spadł. Także zapraszamy do oglądania naszego kanału na Facebooku Radio Polonia Winnipeg Manitoba, a teraz My portowcy po raz pierwszy na antenie Radio Polonia.

0: reklama.
1: Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą. Program Radio Polonia sponsorują polskie firmy POL Construction i pan Józef Kubała, Advanced Environmental Services i pan Ryszard Czajka, Gutowski Motors i pan Zdzisław Gutowski, Jamno Constructions i pan Zbigniew Ościak. Oprócz firm Radio Polonia sponsorują też polskie sklepy Anna Family Store i pani Anna Nabrzeska, sklep meblowy Lord Selkirk Furniture i państwo Kazimiera i Andrzej Gajdamowicz, sklep Polsat Center i pan Mirek Książkiewicz, sklep jubilerski Golden Hand Jewelry Czesław i Paul Szurlej, Act Management Accounting i księgowy pan Artur Olszewski, sklep mięsny M&S Meat Market i pan Jan Leszczyński, Seven Oaks Dental Center i dentysta dr Tomasz Sposob, firma Breathe Easy Eco Solutions i pan Marek Kucen, firma produkująca alkohole Baltic Brothers Crafted Infusions, Bernard i Martin Pacak, firma Reliance Home Comfort i pan Jarek Klimek. Były firmy, były też sklepy. Radio Polonia też sponsorują polonijne organizacje. Królewski, Polsko-Kanadyjski, Legion numer 246. A program, który właśnie słuchacie, administruje Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Winnipeg.
2: Radio Polonia Winnipeg to polski głos w Manitobie na fali 92 i 7 FM. Twoje radio na preriach Kanady.
3: Tak, twoje radio na prairiach Kanady można słuchać w każdą niedzielę od godziny 14.30 do godziny 17.00. Można nas oglądać i słuchać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Na naszej stronie, na portalu Facebook, Radio Polonia Winnipeg, Manitoba.
4: A w studiu teraz witamy bardzo sympatycznych gości. Proszę państwa, po raz pierwszy w nowym studiu Radia Polonia. Diana Kasar, albo po słoweńsku Czasar. Znana w społeczeństwie polonijnym, w społeczności polonijnej w Winnipegu, i działaczka, i tancerka, kiedy zespołu Iskry i Sokół. Witamy cię, Dianko, bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry.
3: Witamy.
4: I jej córka, a obecnie tancerka zespołu Iskry, Izabela Kasar.
6: Dzień dobry.
4: Witamy cię bardzo serdecznie. Diana na co dzień jest Retired Teachers Association, pracowniczką w Manitobie. Izabela na co dzień jest studentką Red River College, a w wolnych chwilach oczywiście tańczą. Tańczą, bawią się i dzisiaj przyszło opowiedzieć nam o tym, że jak wiecie, zespół Iskry wyrusza na występy do Grecji. Tak się składa, że zarówno Izabela jedzie jako tancerka i Diana jedzie jako opiekunka grupy, jako pomoc niezastąpiona oczywiście w takich sytuacjach, dlatego no, gratulujemy wam tego wyjazdu wspaniałego. Dokąd jedziecie? Na jaki festiwal?
7: To festiwal it's going from July 8th to 12th 2025. It's out in Paralia, Greece. And it's hosted by the International Folklore Festival, and it's organized by the European Association of Folklore Festivals.
4: Wspaniale. Ilu tancerzy Iskier wyrusza na ten festiwal? Ilu tancerzy jedzie? Wiadomo? How many dancers
3: are going, yeah?
7: There's going to be 30 dancers of us. We have 48 in total right now, but 30 of us are headed off to Greece.
4: No wiecie co, 30 osób nie z taką energią, z taką młodością, z takim zapalem wyrusza. To będzie wydarzenie. Ale pierwsze wydarzenie ogromne miało wczoraj miejsce w Winnipegu. No cały Winnipeg teraz huczy o tej hucznej zabawie, która wczoraj była w Sokole Winnipeg. Nazywała się Zorbawa. Dlaczego Zorbawa? Why Zorbawa?
7: Przepraszam, mama.
5: Zorbawa to połączenie
4: greckiego Zorba, a polskiego Zabawa, to chyba Barry Pacak, yeah. Nazwał Zorbawa. To z tego momentu była Zorbawa.
0: No, Bernard Pacak ma niezwykłe pomysły. Między innymi, nie wiem, czy państwo wiedzą, że specjalnie tę zabawę Baltic Brothers wyważyli specjalne piwo o nazwie Iskry.
7: Aha.
0: Takiego jeszcze nie było, ale możecie sprawdzić, jak wygląda takie piwo na naszej stronie na Facebooku Radio Polonia Winnipeg Manitoba. No, a żeby spróbować, to trzeba przyjechać do Manitoby, prawda?
3: Albo mnie zapytać. Ja powiem, że było bardzo dobre piwo. Miałem kilka puszek ze względu na to, że kierowałem, nie mogłem więcej, ale wziąłem ze sobą do domu, także dzisiaj na pewno po audycji skosztuję. Naprawdę bardzo dobre piwo i bardzo dobry pomysł promowania zespołu Iskry. Bardzo dużo osób wczoraj było na zabawie, co na pewno ucieszyło organizatorów. Pozdrawiamy wszystkich, tak? Teraz tutaj, którzy nas słuchają. No i oczywiście pozdrawiamy wszystkich tych, którzy wzięli udział w tej zabawie, bo dzięki waszej obecności zespół Iskry mógł zebrać fundusze, aby pomóc w wyjeździe. Prawda, Danusia?
4: Tak, tak.
0: Na początku może wymieńmy, kto was wspiera oficjalnie, jakich macie sponsorów. Bardzo dobry był pomysł z tą koszulką. Izabela, wstań i pokaż tylem, jak ta koszulka wygląda. Zobaczcie, jaki to fajny pomysł. Wszyscy sponsorzy są wypisani na koszulce na plecach. No to jest niesamowite, prawda? To jest wspaniały pomysł. W zależności od poziomu sponsorowania napis jest albo większy, albo mniejszy. Czy możecie wymienić, kto sponsoruje wasz wyjazd?
7: Mam sponsors Sokol Winnipeg, Stowarze.
4: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów o numer 13.
0: Tak, kto jeszcze sponsoruje wasz wyjazd?
7: To jest Sokol Winnipeg, the president provided the hall, which is Marian Jaworski, which we are very grateful for. The rest of our sponsors, SPK, Sokol Winnipeg, Ultra Road Sweeper, Polish Fraternal Aid Society of St. John Cantius, Holy Ghost Fraternal Aid Society, Kapteka, Manitoba, Tim Hortons, specifically the Snezek Family Group, Advanced Environment, Seven Oaks Dental Care, Assiniboine Dental Group,
4: Crozier Kilgore,
7: Golden Hand Jewelry, Crowbill Funeral Chapel, Sun Life, At Bay Beach Egg 07, which is our artistic director, Magda Pavlak-Jagru, her husband, Top Pro Roofing Limited, RNG Pro Auto Body, LD Call 2085 Ibru, Terry Voloshin, Federacja Polek w Kanadzie Ogniwo Numer 7, Guns Bakery, Ukrainian National Federation, which is where we currently practice. Sokol St. Boniface, Dallas Restaurant, TBI Eurotravel, Royal Canadian Legion, Polish Branch number 246, and the Kuzia and Lewandowski family.
0: No i jeszcze musimy powiedzieć, że każdy, kto był na tej zabawie, kupił bilety na loterię, kupił drinki, prawda? Albo po prostu wrzucił pieniądze na 50-50, też każdy jest sponsorem.
4: Tak.
0: I to sponsorowanie aż do wyjazdu i nawet po przyjeździe można będzie kontynuować i nie tylko finansowe, ale i duchowe i medialne, tak jak my teraz to robimy, prawda?
4: Tak.
0: Tak, no wczorajsza zabawa. Jakie wrażenie po wczorajszej zabawie? Jakie wrażenie?
4: Bardzo, bardzo dobre wrażenie. Wszyscy bardzo ciężko pracowali, tańcerze ogromnie ciężko pracowali. Wszystkie dekoracje to tańcerze to
3: przygotowali tak?
4: Wszystko. Mhm. Magda Jagru to naprawdę była.
7: She put this whole thing together. She found it. She got it all together, mm-hmm. and she basically said, "Hi, this is what I think we should do." And all of us said, "Oh my gosh, we can go to Greece!" And we went, and we're now off in only a few weeks.
3: Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo, też jestem pod wrażeniem, dlatego że powitanie było właśnie tańcem greckim,
7: tak.
3: Zorba, który został przygotowany przez zaprzyjaźnioną grupę grecką, która tutaj też mieszka w Winnipegu i jej choreografa, który zadbał o to, aby te kroki, bo to, proszę Państwa, to tak zatańczyć Zorbę, to tak nie jest tak ad hoc, tak powiedzmy, że tak oj, siup i już można tańczyć, także cały zespół i ta koordynacja, to wszystko można zobaczyć w internecie, a naprawdę to było pod wrażeniem, ale przed tym jeszcze było przygotowane greckie jedzenie, czyli o dekoracji sali wchodziło się, to się czuło ten właśnie taki smaczek grecki, prawda?
7: Tak.
0: Kolumny, kolory, obrazy, prawda?
3: Portrety, flagi greckie.
0: Białe ściany, niebieskie okiennice, no wspaniale. I potem greckie jedzenie. Kto przygotował posiłek na kolację? Kto przygotował bankietowe danie?
7: The supper, it was all provided by Corey Jagru and his team, which we are really grateful for. It was an absolute amazing dinner. He put absolutely everything together, from the entrees to the charcuterie boards, the desserts. Everything was just from him and his team, and we're really, really lucky to have him sponsor and be a part of this amazing night.
0: Wow, cudownie.
3: Tak, wiele osób jeszcze potem zostało, bo trzeba powiedzieć, Sabino, że to nie tylko był taki bankiet, bo bankiet był na początku, ale potem była zabawa taneczna, że ludzie, którzy nie dostali biletów, a bilety były, z tego co wiem, w przedsprzedaży, były wysprzedane. Następnie młodzież po prostu mogła przyjść i kupić bilety i wejść normalnie na zabawę. I zabawa, ja nie dotrwałem, ale wiem, że bawili się chyba do 3 nad ranem, prawda? Czy troszeczkę dłużej, jak znając Sokół, to jest zawsze dłużej.
5: No, niestety wszystko musiało się zakończyć po pierwszej i później wszyscy musieli posprzątać i wszystko, to po pierwszej się
3: Po pierwszej, bo takie tu prawo mamy w Manitobie, tak. Że wszystkie zabawy muszą zakończyć się oficjalnie o godzinie pierwszej w nocy.
0: Tak. Za krótko było.
5: Zawsze za krótko.
0: Tak, o czym jeszcze chciałyście powiedzieć w czasie tutaj wizyty w studiu? Jaki jeszcze temat chcecie poruszyć, dziewczynki moje? Komuś jeszcze podziękować? Coś jeszcze uogólnić? To ja pytam. Izabela, ile lat ty tańczysz w Iskrach?
7: I started dancing at 5 years old. That was back in 2010. It's been 15 years now since I started dancing.
0: Wow. Danusia, bo tak do Diany tutaj w Winnipegu się zwracamy zwykle, Danusia. Danusia, a ile lat ty spędziłaś w tańcu i w Iskrach, i w Sokole?
5: Ponad 30 lat.
3: No to już jest kawałek czasu.
0: No.
5: Trochę kawałek czasu, ale jak Izabela zaczęła, to ja po prostu przestałam, bo chciałam być mamą, tańcerką.
0: Co wy lubicie w zespołach naszych folkowych? Dlaczego uczestniczycie do zespołów? Dlaczego chodzicie do tych zespołów? Dlaczego tańczycie w nich? Co wam się w nich podoba?
7: That's a really loaded question, because there's so many amazing things about this community that I absolutely love. Every single time I wake up on Sunday morning, I just go, wow, I get to go to dance practice again. I get to go and see these amazing people that have the same passion and love for our culture and heritage that I do. And being around so many like-minded people, it's really refreshing to have that once a week for 3 hours, just going ahead and learning all of our heritage, all of our dances. In, you know, one night, Magda will... artistic director Magda Pavlak-Jager, she will put us in different spots and she will teach us different steps and she'll make sure go through everything that to make sure that we look absolutely amazing on stage. And to have that, you know, being pushed every single week and being able to have such an amazing community around me, it feels like home, and it's like
3: part of family, right?
7: Exactly. Whenever I post about SBK Iskra on my personal social media, I always say it's my dance family, because that's how I feel about them. They're a part of me, they're a part of my culture and heritage, and I'm so grateful to spend every single week of the year with such amazing people dancing by my side.
3: Mm-hmm. But your heritage is not only Polish, right?
7: No.
3: Twój tata jest Słoweńcem, ale wiem, yeah. I widziałem ciebie na scenie, na Folkloramie, tańcząc i polskie tańce dla mm-hmm. zespołu SPK Iskry, jak również i dla zespołu słoweńskiego. Jak to godzisz, yeah. te dwie kultury? Jak godzicie? Danusia, to do ciebie też jest pytanie.
5: W kontrakcie było, małżeństwo.
3: Czyli mąż nie miał wyboru, tak?
5: No, my chcieli, żeby dzieci obydwa kultury znali. Kultury, język, wszystko, tańce, to i tu, i tu. I czasami było ciężko, czasami my nie mieli tyle czasu, żeby wszystko robić, ale no, oni wiedzą i to, i to.
7: Yeah. We always made sure that my mama and Ata always made sure that we knew both of our heritages and one didn't come over the other, and it was always really, really special to

0: prawda, mm-hmm. Rosalia.
1: Tak.
0: Rosalia też jest tancerką, tak. Prawda? Mm-hmm. I jest instruktorką. Powiedz trochę, czym się zajmuje Rosalia.
2: Rosalia też tańczy w zespole SPK Iskry. Również jest coach w Panthers Gymnastics. Ona ponad 13 lat się uczyła gimnastykę, to teraz poszła na emeryturę jako competitive gymnast, to teraz chcę pokazać i żeby inne dzieci też na competitive gymnastics poszli i teraz tylko coaching robi.
3: Niesamowite. Naprawdę, to bardzo, bardzo, bardzo takie budujące, co mówicie, bo widać, jak Sabina mówiła, że widzimy w waszych oczach łzy i to jest to właśnie to piękne, że jesteśmy w Kanadzie, a Kanada daje nam tą możliwość, że możemy kultywować kultury naszych rodziców, dziadków i być równie dobrymi Kanadyjczykami, bo to jest właśnie, to jest jak to mówią, Canada is all about, right? To jest wielokulturowość i każda kultura ma tu swoje miejsce. I te miejsce mamy też tu, jako Polacy czy Słoweńcy, mamy właśnie tak. też miejsce w tej społeczności kanadyjskiej.
0: Tak. No i teraz wracamy się do naszych słuchaczy również. Proszę Państwa, no tacy wspaniali ludzie tworzyli, tworzą nasze zespoły taneczne tutaj w Winnipegu. Iskry teraz wybierają się na wyjazd do Grecji, na festiwal. 30 tancerzy weźmie udział. 30 tancerzy będzie reprezentować Polonię, Polaków z centrum Kanady tutaj, z prerii kanadyjskich. No to będzie to prawdziwa misja taka, prawda? Ale jak ogromne są koszty wyjazdu stąd, z prerii do Europy, to nie każdy może nawet sobie wyobrazić. Dlatego zwracamy się do tych, którzy jeszcze nie wsparli zespół. Proszę wyobrazić sobie, no jak ogromne koszty i pracy, i czasu, o których mówiła Izabela, plus jeszcze koszty finansowe, żeby po prostu mieć możliwość pokazania światu, jak pielęgnujemy naszą polską kulturę. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma taką możliwość, żeby wesprzeć, żeby pomóc, żeby dofinansować, to byłoby naprawdę wspaniale, bo to nie tylko dla przyjemności wyjazd, ale również, no jak słyszycie sami, z obowiązku patriotycznego wynika. Czy mylę się?
2: Tak.
0: Nie mylę się.
2: No, tak.
0: Nie mylę się.
3: I kochani, na zakończenie jeszcze kilka słów i po polsku, i po angielsku dla naszych wszystkich słuchaczy. Danusia,
0: i po słoweńsku.
3: Także Danusia, ty pierwsza, a potem córka będzie mówiła, Izabela.
2: Ja tylko chciałam naprawdę podziękować wszystkich sponsorów jako mama tańcerku. Dla wszystkich, którzy przyszli wczoraj na Zorbawa i chyba mieli, bawili się dobrze i wszystko. Ja dziękuję ze serca naprawdę, bo tak jak pani Sabina mówiła, ogromny koszt i wszystko i ja jestem wdzięczna, że moje dzieci mogą pojechać ze zespołem do Paralia Greece, do Grecji w tym roku i ja naprawdę dziękuję wszystkim.
3: Izabela, teraz od ciebie kilka słów.
4: I just wanted to say a real big thank you to mama and my Ata just for being able to foster absolutely everything that we've been able to do with me and my sister throughout our 15 years of dancing. Just thank you to our instructor, Magda Pavlak Jagru. She put this entire thing together. She found it. She brought it to our executive. And just she put this entire thing in place. And along with our sponsors, thank you so, so much for being able to let us celebrate our Polish heritage and culture and representing Poland and Canada out here in Greece. And just thank you to also Barry Patsak and Justyna. They also help foster our dancing careers, and they're a part of the artistic team. And all three, Magda, Barry, and Justyna, are all awesome, and they're amazing at what they do. And just a really big thank you to them.
3: Dziękuję bardzo za to słowo. No i jeszcze na

0: Skončenie po slovensku. Pozdravenie.
1: Ja neviem slovensku.
2: Dobro šaty. Po slovensku.
3: Dobré jutro.
1: Ja, dobré jutro.
3: Prosím.
0: Dziękujemy bardzo, że przyjechaliście do studia, że znaliście czas. Wiem, że ten czas był taki dosyć ograniczony, bo wczoraj po zabawie, trzeba było jeszcze posprzątać, także naprawdę dziękujemy, że przyjechaliście. Pozdrawiamy wszystkich sponsorów, wszystkich uczestników Zorbawy, no i przede wszystkim tancerzy, no i życzymy sukcesów w Grecji i naprawdę cieszymy się, że będziemy reprezentowani tak daleko od naszego kraju, od Manitoby.
2: No, przez tak wspaniały zespół. Naprawdę, kolorowy, iskrzący, pełen przyjaźni, takiej serdeczności, otwartości, bardzo dobrej energii. Naprawdę, proszę Państwa.
1: Dziękujemy.
2: Pozdrawiamy zespół Iskry, a naszymi Państwa gośćmi były Diana Kasar, po słoweńsku Czasar, i Izabela Kasar. Dziękujemy, wszystkiego Wam dobrego, wspaniałych przygotowań. No i do zobaczenia po powrocie z Grecji.
1: Dziękujemy.
4: Dziękuję bardzo.

0: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg. An Evanoff Communication Station.
1: Rozmowy dnia sponsoruje sklep Polsat Center, 217 Selkirk Avenue. Oferujemy produkty żywnościowe z Europy, wysyłkę paczek i przekazy pieniężne. Mirek Książkiewicz zaprasza na zakupy do sklepu Polsat Center. Telefon 204 582 28 84.
2: Szukasz idealnego domu lub planujesz sprzedaż swojej nieruchomości? Ja, Jerzy Piotrowicz, agent Century 21 Cary Realty, jestem tutaj, aby Ci pomóc. Z ponad 20-letnim doświadczeniem i pełnym zaangażowaniem oferuję profesjonalne wsparcie na każdym etapie transakcji. Od znalezienia wymarzonej nieruchomości po finalizację sprzedaży. Pamiętaj, Jerzy Piotrowicz, Twój zaufany agent nieruchomości. Century 21 Cary Realty, telefon 204-229-2533. 204-229-2533.
3: Program sponsoruje księgowy Artur Olszewski. Telefon 204-781-2613.
4: Radio Polonia Winnipeg. Polski głos w Manitobie. 92,7 FM.
5: A w internecie ckjs.com i na Facebooku Radio Polonia Winnipeg Manitoba. Proszę Państwa, w mieście Regina, jak tutaj mówią Regina, w prowincji Saskatchewan w Kanadzie, działa od 55 lat polski zespół tańca ludowego o nazwie Polonia. Jubileusz 55-lecia już w sobotę, 31 maja. A my o zespole, o jubileuszu, o miłości do tańca będziemy rozmawiać z Danielem Smelą, prezesem zespołu, jak tutaj się mówi, z prezydentem zespołu, choreografem i tancerzem zespołu tańca ludowego Polonia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry, witamy po raz kolejny na naszej antenie, Danielu. Zespół Polonia obchodzi 55 lat.
6: Tak jest, szybki czas.
5: To jest piękny jubileusz. Co zespół szykuje na jubileusz? Z czym zespół spotyka ten jubileusz?
6: Spotkamy, będziemy mieć duży występ, taki galowy koncert soboty 31 maja. Będzie ten koncert będzie nasz cały zespół od małego dzieci do dorosłych. I też mamy zespół z Edmonton, nazywa się Łowicz. Przychodzi z nami potańcować występy, pokaże polskie tańce, polskie kroki i będzie taki 2 godziny koncert i będziemy pokazać wszystkie tańce nasze regiony polskie, inne regiony, nasze tańce, zespół Edmonton, też będziemy mieć występy i będzie wszystko od tańce spiszki do tańce warmińskie do tańskie biegorajskie. Będzie dużo inaczej, inne tańce i będzie wspaniały występ.
5: Och, no to życzymy Wam udanego występu, tego galowego. Sam tańczysz w zespole, jak pamiętamy, mówiłeś od wieku, kiedy miałeś 5 lat, prawda? Od dziecka.
6: Tak jest, prawda. Od dziecka, tak. Jeszcze to trzymam.
5: No zobacz, przyszedłeś do zespołu jako dziecko, teraz jesteś prezesem, czyli jak to się mówi, prezydentem tego zespołu i choreografem i tańczysz ciągle. Co Ciebie osobiście w tym zespole tak przyciąga?
6: No, to jest nasze culture, nie? To musimy to trzymać, to jest takie polskie korzenie, nie? Ja tańcuję, moja żona tańcuje, dzieci tańcuje, nie? Ten zespół tak prowadzi ten polski community, you know, tak trzymasz się ludzi i mamy te występy, mamy jakiś festival, to zawsze coś mają ludzi z polskiej community, coś zobaczyć, celebrate Polish heritage and Polish roots. Żeby tak trzymać się, łączy się razem, że pamiętasz, że my wszystkie same Polaki i mamy taki culture, żeby być proud i z tego, you know, taki mieć taki heritage.
5: Rozumiem cię doskonale. Teraz na 55-lecie, jak wygląda zespół Polonia? Ilu ma członków? Jakie ma grupy?
6: To dobre pytanie. Mamy teraz prawie 60 osób zespołu. Zespół ma 3 dziecinne zespoły, od 4 lata do 6 lat mamy ten pierwszy zespół dzieci, potem mamy drugi zespół dzieci, to jest od 7 lat do 12, trzeci zespół jest od 13 do 18, I jeszcze mamy dorosłe czy młodzieże od 18 mówmy do 40 i potem jeszcze tym roku mamy taki nazywa się alumni tancerzy, te co tańcowały dawno, przychodzą jeszcze raz na scenę, na występ, żeby pamiętasz, jak dawno tańcowały i tak samo na ten koncert będzie występy.
5: No weterani zatańczą, ile osób się zgłosiło jako weterani?
6: A mamy 10 parę, to 20 osoby.
5: To sporo, prawda?
6: Tak. Różne od lata, mówmy, od 40 lat, nawet do lata 72.
5: Oho.
6: To jest taki duży okres. Zespół jest już 55 lat. To jest dużo osoby tańcowało przez te 55 lat i dużo tak chciały zobaczyć jeszcze raz ten memory, żeby jeszcze raz zatańcować zespołem.
5: Koncert galowy w sobotę, 31. Czy w Reginie jest taki sam zwyczaj jak tutaj, że jest na przykład bankiet, spotkanie przy kolacji z okazji jubileuszu? Czy robicie coś, czy już mieliście taką galę, taką biesiadę przy stołach?
6: Miałem taki social i było na 3 maja. Parę tygodni temu i wszystkie się spotkały, razem się łączyły, tak był taki okres, żeby wszystkie tak mieć taki czas, żeby na luz pogadać, z wszystkich się poznać i przez te lata nie miałem taki social, kolacja, banquet i był taki fajny czas było, żeby na luz tak się spotkać.
5: No, nie każdy wie, bo tylko chyba w Manitobie i w Regianie jest taki zwyczaj, żeby robić sociale, czyli kupować bilet na imprezę, na tej imprezie można zjeść, potańczyć, tak sponsorzy jest. Dają nagrody, można kupić bilet na nagrodę i spróbować coś wygrać, nie? Więc taki zwyczaj,
6: tak jest.
5: Ja przyjechałam tutaj do Manitoby po raz pierwszy, z czymś takim się zetknęłam, ale jak widzisz, sprawdza się, prawda? Nawet święta trzeciomajowe można obchodzić w stylu social, prawda? Tak jak wy to zrobiliście.
6: Tak wspaniały czas był. Tak wszystkie razy Polaki się trzymały i razem się miałem taki czas, żeby ogarnąć ten anniversary też 3 maja ten sam czas.
5: Mhm. Ty jesteś również prezesem polsko-kanadyjskiego klubu kultury w Reginie.
6: tak jest. Też to robię.
5: Jak łączysz te działania? Co robisz jako prezes polskiego klubu?
6: Robimy inne rzeczy. Tym roku nie robimy, zawsze mamy co drugi rok robimy ten festiwal muzyki, to jest podobne do Folkorama, co jest co rok na Manitoba. A jak nie mamy muzyk, to zawsze mamy takie spotkanie. Będzie po środku czerwca robimy taki polski piknik. Nie? I będziemy obchodzić taki Dzień Dziecko. Wszyscy wiemy, że 1 czerwca jest Dzień Dziecko, nie?
5: Tak.
6: To my będziemy mieć takie okazje, żeby rodziny się spotkały, tam będzie gry i zabawy na dzieci, taki czas, żeby dzieci mogły tak mieć ścigi, nagrody, to się tam wygra, to się nie, i taki jest taki czas, żeby rodziny i Polaki się spotkały na parku i mieć taki czas, razem się trzymać i pobawić się i bo lato jest krótko, nie? To jest czas, żeby wszystkie się spotkały na świeżym powietrzem i relaks.
5: Aha. Kiedy to będzie dokładna data? Być może ktoś wybierze.
6: 22 czerwca robimy. To będzie chyba.
7: To już niedługo.
5: Same imprezy w Reginie.
6: Tak jest. Nie, to jest taki czas, żeby się spotkać, nie? To mamy okazję, jest święto dzieci polskie 1 czerwca i jest dobry czas przed wakacje, bo wiemy, że w lipcu i w sierpień wszystkie wyjeżdżają do Polski, gdzieś idą na jakiś camping, nie? To my robimy czerwcy, żeby jeszcze złapać wszystkich przed te wyjazdy.
3: Aha, masz rację.
7: Danielu, ja widziałem na twoich mediach społecznościowych, właśnie niedawno wróciłeś z Polski. Jakie wrażenia masz po pobycie w Polsce?
6: Powiem ci, że jest cudownie. Polska jest piękna. Nie byłem już parę lat i tam było fajnie. Byłem w kwietniu, jeszcze tam było już ciepło, nie? Bo jesień to był spring, przepraszam. Fajnie było. Bardzo, bardzo, bardzo miło jechać do Polski i coś zobaczyć, rodzinę i kulturę i wszystko. Mm-hmm. Też tam byłem tam na występ zespołu Podlasia. Tam też miały występ 55 lat anniversary, tam to poszło na ten występ.
7: Mm-hmm. Wiele miejsc odwiedziłeś w Polsce? Gdzie byłeś?
6: Więcej tam w Rzeszowie i potem jak poszedłem do zespołu Podlasia, to byłem tam koło Białopolska, tam byłem. Aha. Na parę dni.
7: Ja wiesz, ja specjalnie zapytałem, bo myślałem, że może z żoną pojechaliście na Białoruś, bo twoja żona pochodzi z Białorusi przecież, prawda?
6: Tak, Emina? Tak jest. Nie tym roku, może mam nadzieję, że na drugi rok pojedziemy. Aha. Zobaczymy, jak wszystko to wyjdzie.
5: A twoje korzenie są akurat z tych stron, które odwiedzałeś, tak? Rzeszów?
6: Tak, Rzeszowem, tak jest.
5: Czy na galę 31 maja już wszystkie bilety sprzedane? Czy jeszcze, jeżeli ktoś tak? nas słucha, chce trafić na występ waszego zespołu, zespołu tańca ludowego Polonia oraz gości, którzy przyjadą z Edmonton, czyli zespół Łowicz. Czy jeszcze są bilety?
6: Tak, jeszcze są parę bilety. Chyba zostało tak z 30 bilety. Prawie sprzedałem 470 tickets. Do 500 tickety będziemy mieć na ten gala koncert. To zostało tak 30 tickety. Mamy... Goście też przyjechały i będą przychodzić od innych zespołów, nas zobaczyć tańce. Zespół Soko z Winnipeg, parę tam osoby przyjdą na ten gala koncert. Też zespół od Dolina Minneapolis też przyjdzie na zespół, na gala koncert, zobaczyć ten występ. I razem także zbieramy i mamy takie okazje, żeby, you know, mamy kolegi, koleżanki, mamy taki czas, żeby się spotkać na taki występ i celebrate Polish culture.
7: Mhm. Niesamowite, jak ja dzwoniłem do ciebie, to w tyle słyszałem muzykę. W tej chwili jesteście na próbie, prawda?
6: Tak jest, jestem teraz na próbie. Teraz ćwiczymy te dzieci, młodzieży i przygotowamy na... Dzisiaj jest nasza ostatnia próba przed sobotem.
7: Aha. To nie będziemy zabierać ci więcej czasu. Naprawdę to była wielka przyjemność gościć ciebie na antenie naszego radia, Radio Polonia Winnipeg. Ja całego wywiadu nie słyszałem, bo odprowadzałem naszych gości, którzy przyjechali tutaj też z naszego zespołu lokalnego, tutaj Iskry. Oni wyjeżdżają do Grecji. Wy planujecie jakiś wyjazd też do Polski może na jakieś występy?
6: Zespół wyjeżdża w lutym do Dubaj.
5: O!
6: Tak, idziemy na festival, na World Festival Dubai. W lutym wyjeżdżamy, cały zespół jedzie i tak samo na taki występ przez tydzień.
7: Aha, to ja wiem, dlaczego w lutym wylatujecie, bo w Saskatchewan i w Manitobie to są najmroźniejsze miesiące.
6: Tak jest. Będzie fajnie.
7: Daniel Smela był naszym Państwa gościem. Dziękujemy bardzo. Daniel Smela, dyrektor artystyczny zespołu Polonia, Polish Folk Dance Ensemble. A dzisiaj rozmawialiśmy o 55-leciu działalności, no i bankiecie, który szykuje się już niedługo.
5: Gala koncert. Koncert galowy, dwugodzinny.
7: Dwugodzinny.
5: Całego zespołu.
7: Prosimy, Danielu, pozdrów wszystkich tańcerzy, wszystkich, którzy są związani z zespołem Polonia w Reginie. Jak mówimy, Regina czy Regina?
6: Możemy w Reginie powiedzieć.
7: W Reginie, tak, to po polsku, tak, dobrze.
5: Po polsku.
7: Także prosimy o pozdrowienia wszystkich związanych z zespołem twoim, tak?
6: Dziękuję bardzo i tak samo pozdrawiam wszystkie Manitoba.
7: Dziękujemy bardzo.
5: A 22 czerwca, pamiętajcie, w Reginie Polski będzie piknik.
7: Także zapraszamy wszyscy ci, którzy będą jechać może na zachód, na wakacje, to mogą się zatrzymać w Reginie.
6: Zapraszamy.
7: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie, Daniel.
6: Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy bardzo serdecznie za tę rozmowę.
7: Niesamowite, prawda,
5: no,
7: Sabino?
5: A piknik w Winnipegu. W Winnipegu też będzie piknik parafialny.
7: Tak, ale o tym będziemy rozmawiać za tydzień. Tak obiecał ksiądz. Tak,
5: ale prosimy bardzo pamiętać i zająć tę datę 8 czerwca po porannych mszach u Ducha Świętego piknik parafialny.
7: Ale oficjalnie na ten temat ojciec Tomasz powie w następnym programie.
5: Czekamy w radiu.
7: Nic nie mów. Dobrze, fajnie było rozmawiać z Danielem, prawda?
5: Bardzo.
7: Daniel jest naprawdę takim medialny i takim patriotą, takim tutaj dziecko tutaj wychowane. Proszę bardzo, jak mówi dobrze po polsku i z rodziną, jego syn nawet w telewizji występował, prawda, na akordeonie grał.
5: Niesamowite.
7: Pozdrawiamy całą rodzinę Smelów.
5: Mam fajny wpis od Sergiusza z Polski. Tomek jest w szoku, że usłyszał swoje imię w radiu. Dwóch lobuzów z Winnipegu podbijają żywiec z radiem w Winnipegu.
7: No, kochani, pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Sergiusza odwiedziliśmy kilka lat temu, będąc w Polsce. Przyjechał do nas na motocyklu z kanadyjską flagą, no i jeszcze z tą kurtką taką skórzaną, na której pisało Princess Patricia Light Infantry. O! Piechota.
5: Renata Tysner pisze. Byłam w Winnipegu, pozdrawiam.
7: To jeszcze mam. Jeszcze mam jakieś pozdrowienia?
5: No, na razie nie, ale bardzo czekamy na więcej. Gdzie jesteście, gdzie nas słychać? Co chcielibyście usłyszeć w radiu? Co chcielibyście powiedzieć innym słuchaczom radia?
7: Czekamy. Na pewno chcieliby nasi słuchacze usłyszeć kolejną piosenkę. A po piosence będziemy w czasie piosenki, będziemy próbować połączyć się z Brazylią.
5: Być może nasz gość zaproszony, Witoldo
7: Eduardo.
5: Być może już jest dostępny.
7: Królikowski będzie dostępny. Dobrze, piosenka, a po piosence dalszy ciąg naszej audycji.

0: No tak, nie połączyliśmy się z Brazylią, a dokładnie z Porto Alegre, ale będziemy próbować, ale połączyliśmy się za to z Toronto, bo nam po drodze. A w drodze, jeżeli mówimy o drodze, to w drodze jest właśnie w tej chwili na dacze Ilona Giżewska, która przylatuje do nas z kabaretem O Co Chodzi. Już niedługo, 31 maja będzie występ kabaretu O Co Chodzi z Toronto, właśnie w naszym mieście, w naszym Winterpegu.
1: Witamy cię serdecznie, Ilonko.
0: Witamy.
2: Witam, witam. Bardzo bym chciała mieć dacze. Ale jak tak mówiliście, to podobno marzenia się spełnia, a nie marzenia się spełniają. Także no, wszystko przede mną. Witam serdecznie.
0: Mówiłaś, że jedziesz do lasu, to tak od razu sobie po prostu nakreśliłem, że jak ktoś jedzie do lasu, to na pewno na dacze, na kotycz.
2: No zapomniałeś, że jestem zielarz fitoterapeuta. Zebrać kwiaty lilaka, z zrobię pyszną herbatę.
0: No a przed chwilą słuchaliśmy piosenki Kasy w nowej wersji. No i tak wpadły mi te słowa w ucho. Ty jesteś dziś piękniejsza. Tyle lat się znamy i coraz, zawsze jak widzimy się, to jesteś coraz piękniejsza, no.
1: Naprawdę, naprawdę, nawet ja nie
0: to chyba
1: jestem...
0: te zioła, to chyba te zioła.
1: Nawet ja nie jestem zazdrosna.
2: Ja codziennie rano budzę się piękniejsza, ale dzisiaj jak spojrzałam, to doszłam do wniosku, że przesadziłam.
0: No Ilonko, jak tam przygotowania do występów w Winnipeg już niedługo, 31? Wy przylatujecie w piątek wcześniej, dzień wcześniej, czy w ten sam dzień?
2: Nie, w sobotę raniutko, nie damy wam się wyspać. Wylatujemy o 8 rano z Toronto, także 9 z groszami jesteśmy u was. Całą trasę naszego przelotu już macie wysłaną, proszę sprawdzić, żebyśmy nie musieli czekać do godziny 7 wieczorem na lotnisku.
0: Słuchaj, jestem, no jak to mówią u nas, w naszym tutaj slangu, disappointed.
2: No ja też troszkę, ale no niestety oprócz tego, że bawimy się świetnie w kabarecie, to jeszcze pracujemy.
0: A no tak.
2: Więc w piątek nie wchodził w rachubę, natomiast w niedzielę rano 6:20 mam już odlot z Winnipegu.
0: Wszyscy czy tylko ty?
2: No właśnie wszyscy. Właśnie wszyscy.
1: O 6 rano?
2: Mnie samej nie puszczą. Nie wiem, czemu się tak boją o mnie. Nie chcą mnie samej
1: puścić. No bo jesteś coraz piękniejsza.
2: Chyba. Po prostu nie mam szans, żeby mnie ktoś porwał, dlatego też między innymi nie chudnę, bo podobno te otyłe kobiety trudniej ukraść i porwać. Już się nie odchudzam, zresztą nawet w repertuarze kabaretu będę śpiewać piosenkę, bo ja się boję utyć. No cóż, jesteśmy silni, zwarci i gotowi, przygotowujemy się. W czwartek mamy ostatnią próbę. Nasza nowa zdobycz, że tak powiem, Asia Draz już do mnie dzwoni i mówi, że ma się jej się horrory, że jest już w Winnipeg, a zapomniała walizki na przykład z domu. Także to różnie jeszcze może być po drodze. No mamy nadzieję, że cały lot przebiegnie szczęśliwie, że was zobaczymy. No i całe Winnipeg oczywiście, ta polska część Winnipeg będzie na naszym występie. Bo słuchając waszej audycji teraz, jak jechałam, tak wszyscy mówili o tym, ile lat mają, więc ja wyliczyłam, że kabaret, wracając do tego, że wcześniej nazywał się To i Owo, więc od początku istnienia To i Owo, prawdopodobnie w tym roku obchodzi, słuchajcie, 30 lat istnienia.
0: Wow. O! No to już tak, jest, to już jest to, troszeczkę.
1: Mi się... Jubileusz.
2: To już jest jubileusz, ale nie będziemy o naszym jubileuszu w programie nic wspominać. Mamy program jak zwykle wesoły, są i piosenki, są i dialogi, są, no a monologów chyba za bardzo nie ma, bo my tak raczej się skupiamy na tym, żeby więcej osób występowało na scenie. No Asia będzie oczywiście po raz pierwszy na scenie, mamy nowego akompaniatora Bartka Hadałę. Byliśmy właśnie na jego koncercie Chopin and Friends w Mississadze u nas tutaj. Także no zobaczycie, człowiek orkiestra, człowiek światowej sławy już jest, Bartek Hadała. Ale nie będziemy się przechwalać. Wszystko zobaczycie w najbliższy już za tydzień, dokładnie w sobotę. Zapraszamy całą polską część Winnipeg. No chyba, że macie jakiegoś takiego tłumacza, który mógłby na migi pokazywać, to wszystkich, którzy nie mówią po polsku, też zapraszamy.
1: No ja już wyobraziłam sobie tłumaczenie polskich żartów na migi.
0: No to byłoby wyzwanie. Chociaż,
2: no, ale to jest...
0: chociaż wszystko jest możliwe, przecież w Polsce.
1: W telewizji polskiej jest taka wspaniała tłumaczka języka migowego, że kradnie wszystkie show. Że tak, nikt nie ogląda show, tylko na nią patrzy.
2: Nie znam ją, nawet któregoś razu mam ją nagraną, jak coś tłumaczyła, jakąś piosenkę, także no skradła show, to prawda, no my nie będziemy kraść show swojego, postaramy się dać siebie wszystko, mam nadzieję, że tak jak zwykle, no chyba wyjdzie dobrze, bo te próby jednak są, mimo tego, że każdy z nas pracuje i trudno się tak w tygodniu spotkać, między innymi dlatego, że ja wstaję o 4 rano do radia. Ale w związku z tym, że to Winnipeg, to jesteśmy silni, zwarci, gotowi, czekamy na wszystkich i w sumie to nie możemy się doczekać.
0: Tak, i nie będziecie kłaść spać, bo jak 6 wylatujecie nie. z powrotem, także to będzie naprawdę maraton. Przylatujecie no, o 6 rano. O 6 rano przylatujecie, wylatujecie o 6 rano, także
1: 24 godziny aktywności,
0: tak.
2: Tak, no wiem, że zaraz po naszym występie jest zabawa taneczna, także wy macie problem, bo musicie coś z nami zrobić, nim dojedziemy do na lotnisko. 2 godziny wcześniej trzeba być przed wylotem, więc koło 4:30 rano musimy być na lotnisku. To tak prosto z sali. Pomożemy posprzątać, pomyjemy podłogi tak. i zbieramy się i jedziemy na lotnisko.
0: I nie jest daleko. W razie czego możecie też złożyć wniosek o pochodzenie i zostać tutaj u nas na pochodzenie.
2: A, bardzo chętnie, ale no teraz jest taka pora roku, że bardzo chętnie. Zimą różnie może być, chociaż i nasze zimy teraz nie są wcale takie bardzo łagodne. Ale my jesteśmy tego zdania, że każda pora roku jest fajna. My lubimy wiosnę, lato, jesień, zimę, zwłaszcza w Winnipegu.
0: Tak. Ilonko, powiedz naszym słuchaczom, kiedy ostatnim razem byłaś? Jak dawno temu byłaś w naszym mieście w Winnipeg? To już jest trochę czasu.
2: Z kabaretem, to już 11, 13 lat?
0: Z tych 30, 13 lat temu byliście ostatnim razem.
2: Tak, tak. Będziemy chyba trzeci raz u was, tak?
0: Tak, trzeci raz, dokładnie. Tak, ostatnim razem 11 lat temu też z panią Cyganik, prawda?
2: O, z Reginą. Tak, z Reginą Cyganik. Byliśmy z Krysią Piotrowską.
0: Tak.
2: No i teraz będziemy, z Bartkiem i z Asią, też ich nie znacie.
0: Super.
2: Tylko Darek, Andrzej i ja jesteśmy ze starej ekipy. Stary oczywiście, jeżeli chodzi o doświadczenie, a nie o wiek. ja nie wiem, dlaczego wy się śmiejecie.
0: No słuchaj, my znamy się...
2: Taka wiecznie piękna, młoda.
0: Słuchaj, znamy się już tyle lat, Ilonko, tyle lat się znamy. Czasami słucha nas... Tadziu Urbański ze Szwecji. Czasami z innymi osobami mamy kontakt, które przeszły przez forum, różne etapy tego forum. My zaliczyliśmy tylko 3 tak. forum dziennikarzy polonijnych. Ty na ilu forum byłaś?
2: Chyba też na 3, może 4.
0: To chyba były te 3 najlepsze.
2: Pierwsze forum, na które poleciałam, to poznałam ciebie i Sabinkę.
0: Aha, no to już jest trochę. Tak. To już będzie tak, z 20 lat temu?
1: Tak, 20 lat temu.
0: I wtedy
2: 20 odstawiali... lat, a może mniej wirował w oczach słońca pył.
1: I wtedy odstawialiście taki kabaret.
0: Tak.
2: I jeszcze tak nam zostało.
0: Janusz Szlechta, zostało. Ty, Tadziu Urbański.
2: Tak, powstał kabaret Defekt, dziennikarski kabaret w Tarnowie. I to był mój pierwszy występ wtedy. To akurat w roku, kiedy powstał kabaret, ja się jakoś załapałam do tego kabaretu. Chyba mnie rekomendowała świętej pamięci Ela Wolska.
0: Tak.
2: No ale tak już potem zostało. Co roku ten kabaret trwał. I tak też powstały te przyjaźnie. Tak. Bo przecież gdyby nie forum mediów polonijnych, my byśmy się nie poznali.
1: Nie.
2: No i nasz kabaret nie mógłby przylecieć do Winnipeg.
0: Tak.
2: Spotykamy się też z Januszem Szlechtą w Nowym Jorku, który też tam miał swój kabaret. Jeździliśmy do Nowego Jorku z naszym kabaretem. Oni przylatywali do nas, także te przyjaźnie trwają. Jestem zawsze wzruszona, kiedy od Janusza Szlechty dostaję taką prawdziwą kartkę świąteczną na Boże Narodzenie. To nie jest e-mailem wysłane, nie są życzenia, tylko właśnie taka kartka. Także te nasze przyjaźnie trwają. Tak jak przyjaźń kabaretu, o co chodzi z publicznością w Winnipeg, mam nadzieję, że ci, którzy nas nie widzieli, to chętnie przyjdą i obejrzą, co się będzie działo na tej scenie, jak wyjdzie takich 4 szalonych. No i czasami bywa tak, że możemy zapomnieć jakiegoś tekstu, bo to, proszę państwa, to będzie audycja na żywo. Jak było w filmie Nic śmiesznego, zepnij ta się ludzie, bo dubla nie będzie.
0: Ilonko, dziękujemy Ci bardzo. Czekamy z niecierpliwością na powitanie Was w Winnipegu. Szkoda tylko, że tylko na tak krótko przylatujecie, no bo chociaż ten jeden dzień, aby tak wsiąść i odświeżyć nasze
1: przyjaźnie odległe takie.
2: Słuchajcie, jeszcze wszystko przed nami, jeszcze kolejne 30 lat. Będziemy przyjeżdżać do Winnipeg, bawić, mam nadzieję, publiczność, bo my miecz wiecznie młodzi. W sercu jesteśmy młodzi, to jest najważniejsze.
0: Tak. Proszę Państwa, kabaret O Co Chodzi przylatuje do nas w sobotę, 30 maja, występ kabaretu O Co Chodzi. 31 maja, godzina 19 w sali przy 717 Manitoba Avenue, to jest sala Sokoła Winnipeg. I tutaj jest takie motto: schowaj smutki, zdeptaj żale, bo dziś w mieście jest kabaret!
1: Śmiechu będzie naprawdę. Śmiechu to trzeba przygotować policzki. To będzie takie ćwiczenie na policzki, że zostaną w uśmiechu. Naprawdę. Jak ja przypominam twoje występy z kabaretem, występy kabaretu, to jest jeden wielki śmiech. Cudo.
2: No
1: cudo,
2: o to chodzi. Chcemy
1: cudo
2: wam dać dużo radości i mam nadzieję, że nam się to uda.
1: No. I poznamy nowe gwiazdy, Asię Dras i światowej sławy muzyka Bartka Hadale. No, też taka znajomość. Szkoda, że nie skończy się w radiu tutaj ta znajomość. Bardzo szkoda.
2: No właśnie, gdybyśmy mogli w niedzielę zostać, to byśmy jeszcze do studia do was poszli. Ale w związku z tym, że my rano lądujemy w Toronto, to możemy jeszcze korespondencję do radia zrobić w niedzielę.
0: Tak, możecie. Tak. I możemy tutaj przyjechać w sobotę, żebyście zobaczyli, jak wygląda nasza praca tutaj niedzielna.
2: Świetnie.
0: Także będzie okazja odwiedzić nasze tutaj studia, zobaczyć, jak to się tutaj wszystko buja i kręci.
2: O. Jesteśmy umówieni.
0: Jesteśmy umówieni. Dobrze. Proszę Państwa, $50 bilety u nabycia w polskich sklepach.
1: Tak. I w Sokole Winnipeg u prezesa Mariana Jaworskiego. Co wieczór od 6 do 10, wtorek, środa, czwartek, piątek. Tak. Zapraszamy serdecznie do zakupu biletów.
0: W M&S Meat Market, Polsa Center i Anna Family Store, tam bilety są dostępne.
1: Będzie poczęstunek, będzie szwedzki stół, po prostu przychodzimy do stolików, częstujemy się w cenie biletu, siadamy przy stoliku, oglądamy, jak podwieczorek przy mikrofonie po prostu.
0: Tak.
1: Oglądamy, korzystamy z baru, korzystamy ze szwedzkiego stolu, a szwedzki stół szykuje Jan Leszczyński, mistrz Jan Leszczyński, który wiadomo, jak bardzo obficie częstuje, jak bardzo wszystkiego wiele szykuje. Stoły się zawsze łamią, więc wszyscy będą najedzeni, uśmiechnięci, szczęśliwi, a potem jeszcze tańce.
0: Będzie można poskakać.
1: Poskakać. No to po prostu... I to wszystko w cenie $50 i to wszystko przy występie najlepszego polskiego zespołu kabaretowego.
0: W Kanadzie.
1: W Kanadzie.
2: No i to mi się podoba.
0: Tak.
1: I muzyka światowej sławy Bartka Hadaly.
0: Tak.
2: Tak,
0: tak
2: jest.
0: Także zapraszamy.
1: No prostu...
0: Kabaret O Co Chodzi. Sobota 31 maja, godzina 19. Sokolwiek tego nie można przegapić. Ilonko, dziękujemy Ci bardzo. Pozdrawiamy serdecznie, no i do zobaczenia w niedzielę, znaczy w niedzielę, w sobotę.
2: W niedzielę też.
0: W niedzielę będziemy się żegnać. Dobrze.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, no i do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, gwiazdo nasza, do zobaczenia, kochana nasza.
2: Buźka, papa.
1: Papa.
0: Proszę Państwa, za tydzień z Toronto przylatuje do nas kabaret O Co Chodzi. Rozmawialiśmy o atmosferze panującej przed wyjazdem w grupie tych artystów z Iloną Giżewską, którą też zobaczymy 31 maja tutaj w Winnipegu po raz trzeci w ciągu ostatnich 20 lat.
1: Przychodźcie, nie pożalujecie. Będzie tyle śmiechu, tyle zabawy i tyle pozytywnych emocji, że wystarczy na cały rok.
0: Teraz piosenka, a po piosence dalszy ciąg naszej audycji. Będziemy próbować z Brazylią, Sabino?
1: Tak.
0: Będziemy próbować.

0: Próbowaliśmy połączyć się z Brazylią, ale niestety nie udało nam się. Być może w następnych naszych programach będzie okazja, aby porozmawiać z naszym zaprzyjaźnionym, tak, Sabino? Kolegą, który mieszka właśnie w Brazylii.
1: Ale jak słyszymy, jest to osobą bardzo zajętą, jest lekarzem, został wezwany. Poznamy Witoldo w następnej audycji. A teraz?
0: Mam informację, jeżeli chodzi o głosowanie, tak, w nadchodzących wyborach prezydenckich. I to jest ważne, bardzo ważna informacja. Zapisały się w pierwszej turze do spisu wyborców obwodowej Komisji Wyborczej za granicą. Jeżeli tak, to brawo, ty jesteś zorganizowany jak szwajcarski zegarek. W takim razie automatycznie znajdziesz się w tym samym obwodzie w drugiej turze, czyli osoby, które zarejestrowały się w pierwszej turze, nie muszą tego robić ponownie. Jeśli chodzi o osoby, które się nie zapisały w pierwszej turze, muszą to zrobić i mają czas do 27 maja do godziny 23:59. Także to jest bardzo ważne i to jest 23:59 czasu polskiego. Wystarczy złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców poprzez stronę internetową iwybory.msz.gov.pl. Jeszcze raz powtórzę, iwybory.msz.gov.pl. Szybko, prosto i całkowicie bezboleśnie.
1: 31. kolejna tura wyborów.
0: Co mam przygotowane sobie? No, mamy
1: tak, teraz
0: ostatni
1: mamy
0: segment już, tak?
1: Ostatni segment, wspomnienia z zesłania. Jak państwo wiedzą, kiedy Związek Sowiecki napadł na Polskę, to pierwszą zimę w 1940 roku nastąpiła masowa deportacja Polaków w głąb Związku Sowieckiego, w tym na Sybir. Pani Janina Multan, która mieszka w Winnipegu, jako małe dziecko razem z rodzicami, rodzeństwem została zesłana właśnie na północ Rosji, gdzie musieli pracować i żyć w nieludzkich warunkach, w mrozie, w głodzie, w chłodzie i strachu. Ale kiedy powstała armia generała Andersa, generał zdecydował się na ewakuację wojsk i cywilów, chorych dzieci do Iranu. Pierwsze ewakuacje były do Krasnowodzka, pociągiem ludzie jechali do Krasnowodzka nad Morzem Kaspijskim, a stamtąd statkami do Iranu. I o tych dziejach również wspomina pani Janina Multan. Posłuchajmy, jak z Syberii ludzie, jak ludzie wyjeżdżali, jak ludzie próbowali wyrwać się z Syberii.

Wysiedliśmy, my jesteśmy prawie, że w Uzbekistanie. Już słońce świeci, nie ma śniegu. Jesteśmy głodni, bo nie mamy pieniędzy. No ale jakoś dostaliśmy się do taka szkoła była, taka jakaś świetlica. Tato jakoś tam nas wpakował. Mówi, wysiedźcie tu, a ja pójdę może znowu, że będę żebrał, a może... I właściwie poszedł i mówi, że tam Uzbecy, już Uzbecy byli. Mieli takie stragany i mówi, czekałem aż do wieczora, bo mi nie dali nic, ale czekałem do wieczora. Mówi, jak już zamykali, to mówi, tak co niektóre było, tam było owoców dużo. I mieli, mówi, ziemniaki, marchew mieli, mówi, tak co było troszkę nagnite, to odkładali, odkładali. I mówi, to zostało, mówi, jak oni odeszli, to tata wszystko to spakował, przyniósł. Jeśli mieliśmy coś jeść, marchew jedliśmy surowo. I tak żeśmy się dostali do tego miejsca Guzar. Tato koniecznie mówi, my musimy się dostać do Guzar, bo to tam placówka była polska, że generał Anders budował polską armię, tak? Także on miał armię zbudować, bo Rosja biła się z Niemcami już, tak? No a w tym czasie, jak Rosja się biła z Niemcami, Stalin potrzebował wojsko. To jego wojsko to dziadostwo. Niektórzy to chodzili takie szwajtułapy, że jak niepoubierane, nie to wiesz, brał kogo, żeby tylko do armii był, by armia była. To jak przyjechaliśmy, to już byliśmy już zupełnie w Uzbekistanie w ten czas. Nawet Uzbek jeden podwiózł tą małą, wziął na nas swojego osiołka, podwiózł trochę jedną, trochę wiesz, ale do tego Guzar było daleko. Ale w tym czasie już rząd, właściwie z Anglii, polski rząd, bo oni już wiedzieli, że oni zostawiają Stalina i Rosję, oni się przyłączają do Anglii, tak? Stalin, jak się dowiedział, zamknął granicę. Ludzie ci, którzy nie wyszli, to już nie wyszli. To zamknął granicę i już nie było dozwolone w ogóle się ruszać. To myśmy, jak przyjechali właśnie do... Guzar był przykry dla nas, dlatego że Tata doszedł do tego wojska i stryjek i mój brat, ten co poszedł do junaków i mój kuzyn, że też poszedł do junaków. Także, bo tam mieli dla tych młodszych tych. Właściwie brat miał tylko 14 lat, on sobie podał, że ma 16, a brali od 18. To ten kuzyn opowiada, że jego nie chcieli przyjąć, mówi tylko 14. Mówi, że Władek tak płakał, tak długo płakał i mówi, no nie będziesz miał 18, ale 16. Wzięli go, że on ma 16, ale dali do tych młodszych junaków tam. No i został, no ale właściwie też dostał tyfus promisty, zmarł. Później niedługo my jesteśmy na tym posiołku Uzbeków, nie mamy znowu co jeść i znowuż ten głód. A Uzbecy byli gorsi jeszcze już, jak nie wiem. Ja czasami już tak naprawdę nie było co i widzę, że mama zbierała watę. Wiesz, oni mieli pola waty. No, a wata ma te kolczaste drzewa, tak, to mówi, że mama chodziła jakiś czas zbierać tą watę. Te palce miała po prostu jedna krew, to była tylko, wiesz, bo nie było rękawic. Wiesz, te kobiety, ich kobiety miały jakieś rękawice. Ona mówiła, ona gołymi rękoma zbierała, pokaleczyła sobie kompletnie te ręce. Nie, no i mówi, ja pamiętam raz, że już mama była w domu, nie poszła przez te ręce. Jeść nie mamy, co Matko Święta. I myślę, są takie pola, że oni pozbierali zupełnie z tych pól, już nie było na tych polach, tak? Ale myślę, ja kawałeczek było od tych naszych baraków.
poszłam na te pola i tak chodzę i grzebię, co może coś zostało, a może coś nie zabrali, może co. Znalazłam cebulę jakoś nagniętą, ale brałam jakoś tam coś, co było, to brałam, tak. Jezu, jak podjechał taki, na takim dużym koniu, jakiś predsiedatel. Jezu, jak on mnie uderzył kilka razy, ja do tej pory mam szramę na nodze. Batem, oni mieli na te konie, mieli takie baty, krótkie baty takie. I to takie, ale wiesz co? Tak mnie bolała ta noga i ja tej marszy nie puściłam z ręki. Ja dobiegłam, on jak mnie spędził z tego pola, to pojechał sobie w drugą stronę. Ja przybiegłam do domu, piszczałam o tą nogę, ale marchę wtrzymałam, nie oddałam. Myślę, nie dam tej marchy, że nie wiadomo co. I tak, wiesz, gdzie co się dało, to później znowu zawsze ja, nie wiem dlatego, czy ja taka głodna byłam, czy ja... czy po prostu patrzyłam na tych drugich. Przechodzę, wiesz, jeden z tych Uzbeków miał 3 wielbłądy. Bo tam była rzeka, przypłynęła, nie wiem, albo był na pewno Woroszyło, albo Stalin, albo nie wiem, się nazywało. I mama mnie posłała po wodę, bo tam rzeczka szła. Ta woda była więcej robaków i tam krowy robiły, krowy się kąpały. Ale mama to przesadzała, wiesz, jakąś koszulkę z nas wzięła i przesadzała tą wodę. Tam robaki były, ale już nie były tam, gdzieśmy to później przygotowała tą wodę. Ale raz, jak wiesz, jak wracam z tą wodą i patrzę, czy wielbłądy stoją koło jednej tej kibitki tam, coś jedzą, tak? I tak podeszłam bliżej, zawsze głodnemu szukasz tam, gdzie co jedzą. Podeszłam bliżej, patrzę, są takie placki okrągłe i trudno mi powiedzieć, co to jest, wiesz? Ale na tyle rozumu miałam, wiesz, że sobie myślę, jak te wielbłądy jedzą, to przecież to nie trucizna, to my, ludzie też chyba mogą jeść, nie? To tak, wiesz, myśmy kradły. Z początku chodziłam sama, ale później się bałam, brałam brata. To myśmy dłuższy czas te placki tym wielbłądom podkradali. Przynosiłam do domu te placki, to jak teraz pomyślę, wiesz, z tego placki były zrobione. Oni mieli jakieś takie zboże, że wyciskali oliwę z tego. A z tego, co zostawało po oliwie, to oni z tego robili takie placki, suszyli na słońcu i dawali to wielbłądom później, wiesz? No wiesz co, ale my te placki jedli. Przynieśliśmy do domu, mama pooglądała, skosztowała i mówi, no nie ma smaku to żadnego. No ale jak gryzie, mówię, ale wiecie, tam trochę oliwy zostało jednak, tak? Więc mama też nabrała rozumu z rochu. Mieliśmy taką blachę, zrobiła kilka cegiełek, położyła tą blachę i zaczęła piec te placki. Wiesz, jak upiekło, były lepsze, wiesz, bo to było. Co myśmy nie jedli, człowieku. I wiesz co? Z początku chyba brat zaczął, wiesz, żołądek nie przyjmował mu. Ale później pomaleńko, ja jadłam, mnie nic nie było. On jakoś nie mógł, ale później się przyzwyczaił i ja także. Także, Jezu, wszystko się jadło, co było. No i takżeśmy znowuż, no i później właśnie jesteśmy tam na tym Uzbekistanie, tylko już mama i nastroje zostało. Nie ma co jeść. To jednej nocy ten najstarszy, co miał, co poszedł do Jonaków później, bo on jeszcze wrócił później, jak go nie chcieli przyjąć, ale później go przyjęli, to mama już była chora, a nas było, już zostało troje w ten czas, tak? To mama więcej leżała, a nie wstawała. Brat dziś w nocy wstał, napisał nam mamie tylko na ścianie jakimś chyba gwoździem, bo tam nie mieliśmy ołówków. Mówi, mamo, idę do Guzar. Na ścianie koło mamy, gdzie mama leżała.
I brat poszedł. I ty wiesz, od tej pory jak poszedł, już żeśmy go więcej nie widzieli. On wstąpił do Junaków, wjechał do Iraku. I nie, jakieś 2 lata temu, córka moja, wiesz, ona tak się zaczyna teraz. Miałeś rację, wiesz, ona się teraz zaczyna interesować więcej. Zaczyna szukać. Także odnalazła, że w Guzar, gdzie jest ojciec pochowany, nie gdzie te młodsze, bo siostra i braty, co zmarli, to ich chowali, to chowali, to był sierociniec. Te dzieci były kościotrupy, a nie dzieci. Bo przecież to niby był polski sierociniec, ale kto tam dbał, te co panie, co nas pilnowały, one same ledwie chodziły, wiesz. I do tego, co nas karmili, na pewno wiesz także, że karmili nas tylko baraniną. Rano mieliśmy taką rzadki ryż, kawałki i sam tłuszcz na wierzchu i trochę ryżu i to było śniadanie. Na obiad był gęsty ryż, zupełnie ubity, ale też ugotowany na tej baraninie. I na wieczór znowuż mogłaś sobie wybrać. Mogłaś zupę mieć, a mogłaś ten ryż.

0: że przez kilka dni przynosili mi ryż, chociaż ja teraz ryżu bardzo mało też jem, chyba gołąbki. Zapach ryżu też nie bardzo przyjmuję. I przyniosła mi na mleku to, tylko to mleko było, może nie trochę wypiła, wody dolała, ja nie wiem, ale było na mleku. I tak przez kilka dni jadłam, wiesz, ten ryż, rzadziutki, mleko, tylko i mleko. I ty wiesz, zaczęłam się, stanęłam na nogi, wiesz. No i wiesz, i właściwie już czułam się trochę lepiej, zaczęłam szukać to młodsze rodzeństwo, tak, ale już był tylko jeszcze brat, siostry już nie było, już zmarła. I myślę sobie, wróciłam do sierocińca z powrotem, gdzie pójdę.
1: Wspomnienia pani Janiny Multan, wspomnienia z Iranu.
2: Na razie teraz było z Uzbekistanu.
1: Uzbekistan.
2: Z Uzbekistanu, a potem jeszcze będzie podróż do Iranu. Iranu. I dalej, jeżeli w naszych audycjach będziemy mieli trochę czasu, to będziemy kontynuować tą naprawdę niezwykle przejmującą opowieść. Pani Janino, serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy, że pani zechciała opowiedzieć o swoich tak trudnych losach. A dzisiaj już...
1: To już wszystko. Dziękuję wszystkim naszym dzisiejszym rozmówcom, a byli to według kolejności...
2: Włodzimierz Kuba Staszak, społecznik, patriota z Polski, z Kalisza.
1: Rafał Zemrzyński ze Szczecina.
2: Następnie gościliśmy w naszym radiu Dianę Kasar i Izabelę Kasar. I był temat wyjazdu zespołu Iskry z Winnipegu z Kanady na festiwal do Grecji.
1: Z Reginy łączył się z nami Daniel Smela, dyrektor artystyczny zespołu Polonia, Polish Folk Dance Ensemble. Rozmawialiśmy dzisiaj o 55-leciu działalności zespołu.
2: Serdecznie gratulujemy, pozdrawiamy. I Ilona Giżewska, gwiazda kabaretu O Co Chodzi, była naszym i państwa gościem i zagości tutaj w Winnipegu na żywo na scenie 31 maja. Proszę państwa, widzimy się wszyscy w Sokole wieczorem o 7 występ kabaretu 31 maja tutaj w Winnipegu. Serdecznie zapraszamy, wszystkich bilety w polskich sklepach.
1: A my dziękujemy już za uwagę. Nasze następne wydanie będzie w niedzielę, 1 czerwca. Już nowy miesiąc rozpoczynamy, Sabino.
2: Życzymy wszystkim pięknego dnia dzisiaj, pięknego tygodnia, wspaniałego nastroju, zdrowia i wszystkiego najlepszego.
1: I do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Join us next on CKJS as we present the St. Andrew Bobola Parish Mass.
2: Drodzy bracia i siostry, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy wsparli radiową transmisję mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. A mianowicie dziękujemy Kongresowi Polonii Kanadyjskiej Okręgu Manitoba, Polskiemu Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół Winnipeg, Polskiemu Towarzystwu Sokół St. Boniface, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koło 13, Towarzystwu Jana Kantego, Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7, Stowarzyszeniu Polskich Biznesów i Profesjonalistów, Bractwu Świętego Ducha, Panu Józefowi Gubała, właścicielowi firmy Paul Construction, Państwu Andrzejowi i Kazimierze Gajdamowiczom, właścicielom sklepu meblowego Lord Selkirk Furniture, Panu Zbigniewowi Ościakowi, właścicielowi firmy Jamno Construction, Panu Janowi Leszczyńskiemu, właścicielowi sklepu mięsnego M&S Meat Market oraz Panu Czesławowi Szurlej, właścicielowi sklepu jubilerskiego Golden Hand Jewelry. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o dalsze wsparcie radiowej mszy świętej z kościoła świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. Każdy, kto chciałby wesprzeć radiową transmisję mszy świętej, może to uczynić, wysyłając swoją ofiarę na parafię świętego Andrzeja Boboli z dopiskiem na mszę świętą radiową.

Niech będą z wami wszystkimi. Bracia i siostry, witajcie na tym niedzielnym zgromadzeniu Kościoła. Chrystus nas gromadzi, aby nas napełnić Duchem Świętym. Zesłanie Ducha Świętego nie oznacza początku Kościoła, początku jego istnienia. Ten fakt dokonał się za życia Jezusa, gdy przepowiadał Ewangelię, objawiał Ojca, ustanawiał 12 apostołów, nadawał prymat Piotrowi czy ustanawiał sakramenty. Pięćdziesiątnicę można porównać z przyjściem na świat dziecka, które po ukształtowaniu się w łonie matki jest zdolne do samodzielnej egzystencji. Witam wszystkich, którzy modlą się z nami i proszą o nowe zesłanie Ducha Świętego za pośrednictwem radia. A tych, którzy łączą się duchowo z naszą wspólnotą parafialną. Przeprośmy za nasze grzechy, za każdy brak otwarcia się na działanie Boga w nas przez Ducha Świętego. Panie Jezu, który przebaczyłeś grzesznej kobiecie, ponieważ bardzo umiłowała, zmiłuj się nad nami. Chryste, który wejrzałeś na wiarę paralityka i rzekłeś: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który zesłałeś na apostołów Ducha Świętego dla odpuszczenia grzechów, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Eucharysty sprawuję za świętej pamięci Adelę Sarzyńską od Kazi Kostek z rodziną. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego święcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś na początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto słowo Boże.

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Co bracia i siostry, kończymy powoli okres wielkanocny uroczystością zesłania Ducha Świętego. Jak mówimy, dnia, w którym narodził się Kościół, uzewnętrznił się. Święto zesłania Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica, oczywiście ma swoje podstawy w świętach żydowskich, jak wiele naszych świąt, w święcie Szawłot. Można powiedzieć, to na takie nasze dożynki, kiedy wszyscy są wezwani, aby udać się do świątyni, dlatego mamy też i ludzi z różnych narodów, ale z Izraela głównie udać się do świątyni, aby ofiarować Panu pierwsze płody ziemi. Pierwsze zawsze było dla Boga. Na wiosnę, bo w Izraelu żniwa są dwa razy do roku ze względu na klimat. To jest pierwsze. Drugie związane z tym było również wydarzenie po przejściu Morza Czerwonego, kiedy też w ten dzień Żydzi świętowali tak zwane nadanie prawa. Pod górą, na górze Synaj, Bóg objawił się w potężnym trzęsieniu ziemi i ogniu i wichurze. I tam udał się Mojżesz, aby rozmawiać z Panem i otrzymał 10 przykazań na tablicach kamiennych. To było też świętowane w tym samym dniu Pięćdziesiątnicy, więc dwa wydarzenia, dwie celebracje. I oto następuje nowa Pięćdziesiątnica. Ten sam, można powiedzieć, wizualny efekt. Też i trzęsienie ziemi, a trzęsienie domu i ogień w postaci tych płomyków wstępujących na apostołów i nowe prawo wyryte już nie na kamiennych tablicach, tylko w sercach wierzących. Tak było zapowiedziane przez proroków, że dam im nowe prawo, wypiszę w ich sercach prawo oczywiście miłości. Duch Święty, bez którego nic nie istnieje. Śpiewaliśmy gdzieś to, bez Twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia, tylko cierń i nędzę. Faktycznie jest prawdą, a zwłaszcza dla nas wierzących. Bez Ducha Świętego nie byłoby Kościoła. Bez Ducha Świętego nie byłoby ewangelizacji. Bez Ducha Świętego Słowo Boże też byłoby niezrozumiałe. Bez Ducha Świętego nie byłoby celebracji liturgicznych, a my byśmy nie byli chrześcijanami. Bo to Duch Święty został nam dany w sakramencie chrztu, w sakramencie bierzmowania, w sakramencie małżeństwa. Jest piękne
są te przyrzeczenia małżeńskie, ale w polskim rytuale, w angielskim tego to jakoś tam zniknęło i to tak nie wygląda dobrze. Ale w polskim się ostało, kiedy kapłan mówi, prośmy Ducha Świętego, aby umocnił tych nowożeńców przed sakramentem. W sakramencie namaszczenia chorych Duch Święty prosimy, aby Duch Święty dał siłę i wsparcie. W sakramencie kapłaństwa też biskup nakłada ręce, modląc się o Ducha Świętego. I mszy świętej Eucharystii by nie było, gdyby nie Duch Święty. Oczywiście tuż przed słowami konsekracji jest tak zwany gest epiklezy, kiedy kapłan wyciąga ręce i mówi, ześlij Ducha Świętego, aby uczynił te dary ciałem i krwią. To jest element istotny. Są modlitwy eucharystyczne, gdzie na przykład słów przeistoczenia nie ma. Natomiast jest rozbudowana epikleza. Nasza modlitwa nie byłaby czym jest. No w naszej słabości Paweł mówi, jak nie umiemy się modlić, nie wiemy jak się modlić. I wielu z nas ma te rozterki. Duch Święty wstawia się za nami. Duch Święty wstawia się za nami. Nie mówiąc oczywiście też i o życiu wiecznym. W psalmie śpiewaliśmy, kiedy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Dostaliśmy ducha, ale on w pewnym momencie nas opuszcza i obracamy się w proch, a jednak mówi, stwarzasz je, napełniając swym duchem. Bo aby żyć, potrzebujemy drugiego ducha, ducha Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, aby przetrwać to wydarzenie nawet naszej śmierci. Kiedy nasz duch zostanie zabrany, Duch Boży w nas pozostaje. Mówię to, żebyśmy sobie uświadomili, jak bardzo go potrzebujemy do naszego codziennego życia. Codziennego życia. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jak to znajdowali się wszyscy razem w tym samym miejscu. Razem się znajdowali. To samo w Ewangelii, przebywali w domu razem. Pełni lęku, osądzeń, krytyki, własnych planów, jednak byli razem. I do nich przychodzi Duch Święty. Dzisiaj też jesteśmy zgromadzeni w tym domu Bożym, ale i w domu naszym, jako wspólnota razem, by być napełnieni Duchem Świętym. To jest dla naszej wspólnoty ten sam dzień. Nie ma może trzęsienia ziemi, no i dobrze, bo trzeba byłoby znowu Kościół naprawiać, nie? Ani ognia, miejmy, no poza ładnymi świeczkami, ale nie ma. Ale to, co jest,
to Duch Święty przychodzący. Duch Święty, który nas uzdalnia do tego, byśmy wielbili Boga, tak jak to czynili apostołowie. I wyszli do tłumów, do drugiego człowieka, aby przemawiać w ich języku. Mówi, tamci przemawiali w jego własnym języku, w jego ojczystym języku. Tak ich uzdolnił Duch Święty. Oczywiście możemy powiedzieć, no jakoś nie działa, bo w naszym wypadku, bo ciężko po tym angielsku się komunikować, nie? Żeby z Kanadyjczykami rozmawiać w ich języku. I nie o to chodzi. Bo są większe przeszkody niż ta, niż słownictwo, niż filologiczne przeszkody. Bo przecież my tutaj rozmawiamy niby po polsku, nie? Niby w naszym własnym języku, a jednak nie rozmawiamy językiem drugiego człowieka. Ile razy sami mówimy albo słyszeliśmy, ja cię nie rozumiem. Ja nie wiem, co mówisz. Ja nie wiem, o czym mówisz. Bo jest jakaś przeszkoda. Przeszkoda w komunikacji, przeszkoda w relacji z drugim człowiekiem. Żeby nadawać na tych samych falach, można powiedzieć, potrzebny jest Duch Święty, który nas oświeci i uzdolni, żebyśmy byli otwarci na drugiego człowieka. Nie tylko próbowali przekazać to, co chcemy, czasami dobrze, czasami źle, ale żebyśmy to przekazywali właśnie w tym duchu miłości. I do tego uzdalnia Duch Święty. I potrzebny on jest nie tylko w Kościele na sprawowanie sakramentów, ale potrzebny on jest w naszym domu, do codziennego życia. Piękne czytanie ze świętego Pawła, który mówi, że faktycznie bez pomocy Ducha Świętego nie można powiedzieć Panem Jezus. Można oczywiście wypowiedzieć, ale wyznać jako prawdę, jako akt wiary potrzebny Duch Święty. Ale później mówię o tych różnych darach łaski, różnych posługiwaniach, działaniach. Jest ten sam Bóg, ten sam Duch Święty, który udziela dla wspólnego dobra, daje. To samo w Ewangelii Pan Jezus mówi, weźmijcie Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego są łaską. Ani nie możemy ich wypracować, ani nie możemy na nie zasłużyć, ani zarobić. Duch Święty daje tak, jak chce. Komu chce i ile chce. Dla wspólnego dobra.
My byśmy czasami może tak głupio chcieli, żeby nasza wspólnota taka była faktycznie jednomyślna, zjednoczona, wszyscy tak samo zaangażowani, wszyscy tak samo bogobojni, wszyscy te same talenty, a tak się nie da, bo nie do tego Duch Święty prowadzi. Jest taki wiersz księdza Twardowskiego, nie? Już nie pamiętam, ale coś tam mówi, gdyby wszyscy mieli po 4 jabłka i wszyscy byli silni jak konie i tak dalej, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Nikt nikomu nie byłby potrzebny. A jedność właśnie buduje się na tej wzajemnej zależności, pomocy. Jesteśmy, bo jesteśmy sobie potrzebni. I to jest piękne. I zawsze będzie, że jeden ma więcej, drugi ma mniej. Jeden umie śpiewać, drugi fałszuje. Jeden umie gotować, drugi wszystko przypala. Takie jest życie. I to jest potrzebne, i to jest piękne, żebyśmy razem byli, razem się wspierali, razem budowali tę jedność i tę wspólnotę. Weźmijcie Ducha Świętego. Duch Święty jest darem. Dar można przyjąć, dar można odrzucić. Dar można przyjąć i nie rozpakować. Dar można rozpakować, ale nigdy nie użyć. Ile to rzeczy pewnie macie w domu, gdzieście rozpakowali i położyli w kredensie, czy tam gdzieś pod stołem, nigdy nie użyli. I tak samo jest z Duchem Świętym. Mówiłem wcześniej, że jest on konieczny. I Chrystus przychodzi dzisiaj i mówi: weźmij Ducha Świętego. Weźmij, bo ci się przyda. Bo ci będzie potrzebny. Jako dar przy bierzmowaniu, bo przyjmij znamię daru Ducha Świętego, czy tam nie wiem jak to po polsku jest, po angielsku mówi biskup, be sealed with the gift of the Holy Spirit. Ale oczywiście co później, to od nas zależy. Możemy narzekać, możemy biadolić, ale czasami to jest nasza wina na odpuszczenie grzechów. Mówi Ewangelia, jest prawdą. Wiele rzeczy przychodzi łatwo, ale odpuścić grzech ciężko, a czasami wydaje się niemożliwe. Nie jest to tylko, że pójdę do spowiedzi, nie, że ta Ewangelia odnosi się do apostołów czy do księży, do każdego z nas. Bo na koniec to zabija mnie i niszczy. Jakiś grzech, którego przebaczyć nie mogę. Nie mówię zapomnieć, bo niczego się nie zapomina. Niczego się nie zapomina, niczego się nie wymazuje z pamięci. Ale żeby mieć taką zdolność, żeby wybaczyć, potrzeba Ducha Świętego, żeby być uzdrowionym i żeby faktycznie żyć w wolności. Dlatego wzywajmy Ducha Świętego na nasze życie, na nasze potrzeby, na nasze braki. Niech On przyjdzie. Niech zapanuje nad nami,
Niech będzie faktycznie tym, który nas oświeca, tym, który nas prowadzi, tym, który daje nam życie. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.

w duchowej łączności z Matką Najświętszą i apostołami trwającymi na modlitwie wznieśmy do Boga nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby Duch Święty umacniał w nim jedność. Ciebie prosimy. Módlmy się za posiadające jakąkolwiek władzę, aby Duch Święty umacniał ich w przestrzeganiu prawa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby Duch Święty umacniał je w miłości wzajemnej. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby Duch Święty umacniał w nich radość życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za bliskich zmarłych, zwłaszcza Adelę Sarzyńską, aby mocą Ducha Świętego powróciła do życia na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i za naszą parafię, abyśmy umocnieni darem bojaźni Bożej lękali się grzechu, który obraża Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie i miłosierny Ojcze, prośby swojego Kościoła i spraw, abyśmy oczyszczeni z zepsucia grzechu odnowili się w świętości przez Chrystusa, Pana naszego.

życzycie, aby moją i waszą ofiarę przyjął Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa bluzgu wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Albertem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem.

0: wybaw nas, Panie, zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł.

0: Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Drodzy bracia i siostry, w świętą noc Wigilii Paschalnej zapaliliśmy świecę paschalną, ogłaszając Chrystusa naszą światłością. Przez 50 dni jej płomień jaśniał pośród nas, przypominając nam wielką tajemnicę Paschy Pana. Dziś w uroczystość zesłania Ducha Świętego kończy się okres wielkanocny, a świeca paschalna zostaje zgaszona. Ten znak zniknie sprzed naszych oczu, ponieważ pouczeni przez zmartwychwstałego Pana i umocnieni darem Ducha Świętego, my sami jesteśmy wezwani, aby stać się światłem Chrystusa, żywym płomieniem, który rozświetla świat, światłem pośród braci i sióstr, prowadzącym ich ku Królestwu Bożemu. A jednak w ciągu roku liturgicznego to święte światło zajaśnieje na nowo w ważnych chwilach życia Kościoła. W sakramencie chrztu, który jest pierwszą paschą każdego chrześcijanina, oraz podczas naszej ostatniej paschy, gdy w świętej liturgii pogrzebu Kościół będzie przeżywał nasze przejście ze śmierci do życia. Chryste, światłości świata, Bogu niech będą dzięki. Chryste, słońce sprawiedliwości, źródło wszelkiego światła, pewności życia wiecznego, oświeć nasze umysły, abyśmy mogli oglądać blask Twojej prawdy. Chryste, światłości świata,
2: Bogu niech będą dzięki.
0: Chryste, światło domu Ojca, które godnie rozjaśnia nasze dni, daj nam cichą pewność, że Twoja obecność nigdy nas nie opuszcza. Chryste,

Twojego przeniknij głębie naszych serc i napełni nas swoim pokojem. Chryste, światłości świata, ogonie nadziei. Panie Jezu Chryste, łagodny Zbawicielu, rozpal w nas światło, które nam dałeś, aby nasze lampy zawsze płonęły jasnym blaskiem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Ogłoszenia duszpasterskie.

0: W tym tygodniu nie będzie mszy angielskiej we wtorek, ponieważ jutro lecę do Montrealu, wrócę we środę w południe. Na spotkanie oczywiście. To takie ogłoszenia. Jeszcze ktoś tam chciał coś ogłosić, to niech ogłasza.
1: 21 maja były urodziny ojca Janusza, brata zakonnego kapucyna i naszego czcigodnego księdza proboszcza. Dlatego chcemy przekazać teraz kilka szczerych słów wdzięczności i życzeń. Dziękujemy, że ksiądz prowadzi naszą parafialną wspólnotę świętego Andrzeja Boboli, udziela sakramentów, że jest zawsze gotowy do duchowego wsparcia, że jest otwarty i szczery i że u księdza tak to tak, a nie to nie. Dziękujemy bardzo, że tak dogłębnie wyjaśnia Słowo Boże. Dziękujemy za tę prawdę, która z ust księdza trafia do człowieka. Dziękujemy, że mamy ojca Janusza. Jest nam ojciec bardzo potrzebny. I z okazji urodzin życzymy obfitości łask Bożych. Modlimy się o mocne zdrowie dla naszego proboszcza, o siły, o pokój serca, o życzliwość ludzi, o pomyślność, wiarę, nadzieję, miłość, o wszystko, czego ojciec Janusz potrzebuje, żeby szedł przez to życie. A teraz głos zabierze przewodniczący Rady Parafialnej Jerzy Torka.
2: Ja tylko chciałem dołączyć się do tych życzeń w imieniu nas wszystkich, szczególnie nas, parafian, za wdzięczność i za opiekę nad nami. No i prosimy Boga o długie lata w zdrowiu i błogosławieństwie dla księdza. Tego w modlitwie proszę nie zapomnieć od nas dla niego na ten urodzinowy prezent.
0: Panie Boże, zapłać.
2: A po tym tu oficjalnym spotkaniu zapraszam na odśpiewanie tradycyjnego naszego 100 lat na dole już, albo teraz nawet, jak pan organista zaintonuje, to na te urodziny już tutaj odśpiewamy jeden, a na dole drugi raz. 100 lat dla tego jubilata.
0: Panie Boże, zapłać, oczywiście ładne słowa, na wyrost bym powiedział, nie mają się wiele jak do rzeczywistości proboszczowskiej posługi, bo tak, jest dostępny wtedy jak chce, nie? A jak mu się nie chce, tego nie ma. To takie wezwanie do nawrócenia dla proboszcza, nie? Żeby trochę się zmienił. Tu pani wyraziła swoje życzenia, jaki proboszcz powinien być, co nie znaczy, że taki jest. Panie Boże, zapłać, oczywiście też życzenia dla pani Basi Torki, która jutro obchodzi swoje urodziny. Też pamiętajmy o niej w modlitwie. Bóg zapłać i Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I czy w pokoju

Drodzy bracia i siostry, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym dobroczyńcom, którzy wsparli radiową transmisję mszy świętej z Kościoła Świętego Andrzeja Boboli w Winnipegu. A mianowicie dziękujemy

0: Kongresowi Polonii Kanadyjskiej, okręgu Manitoba, Polskiemu Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół Winnipeg, Polskiemu Towarzystwu Sokół St. Boniface, Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów Koło 13, Towarzystwu Jana Kantego, Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo nr 7, Stowarzyszeniu Polskich Biznesów i Profesjonalistów, Bractwu Świętego Ducha, Panu Józefowi Gubała, właścicielowi firmy Paul Construction, Państwu Andrzejowi i Kazimierze Gajdamowiczom, właścicielom sklepu meblowego Lord Selkirk Furniture, Panu Zbigniewowi Ościakowi, właścicielowi firmy Jamno Construction, Panu Janowi Leszczyńskiemu, właścicielowi sklepu mięsnego M&S Meat Market oraz Panu Czesławowi Szurlej, właścicielowi sklepu jubilerskiego Golden Hand Jewelry. Wszystkich ludzi dobrej woli prosimy o dalsze wsparcie radiowej mszy świętej z Kościoła Świętego Andrzeja Boboli, Winnipegu. Każdy, kto chciałby wesprzeć radiową transmisję mszy świętej, może to uczynić, wysyłając swoją ofiarę na parafię Świętego Andrzeja Boboli z dopiskiem na mszę świętą radiową.
1: You've been listening to the St. Andrew Bobola Parish Mass, heard each Sunday at this same time on CKJS. Please join us again next Sunday.
2: CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.